0: Sufitie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie wracamy z Moniką Karbarczyk do Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek w Warszawie. Kontynuujemy rozmowę o targówku fabrycznym i o tych przestrzeniach teraz pofabrycznych, w których się znajdujemy. Tym razem ścieżką filmową, bo jak się okazuje, tutaj powstało kilka scen, które możemy wszyscy kojarzyć.
2: Tak, to prawda. Targówek fabryczny nazywany był przez filmowców w czasach PRL-u warszawskim Manchesterem. A to dlatego, że po prostu ten urbanistyczny wygląd industrialny tego miejsca był po prostu gotową scenografią dla dokręcenia różnych scen. Wystarczyło postawić po prostu kamerę. Tutaj na przykład przy ulicy Zachodniej kręcono sceny do filmu Stawiam na tolka banana. Dom, który się tam znajdował, był, jeśli dobrze pamiętam, mieszkaniem cegiełki. Ale chyba najbardziej znaną postacią na targówku fabrycznym był Balcerek, czyli po prostu wspaniała postać z serialu Alternatywy 4, którą wykreował niezapomniany Witold Pyrkosz. Choć w serialu pada nazwa Mokra 13, to w rzeczywistości sceny dawnego mieszkania przed przeprowadzką na Ursynów, dawnego mieszkania właśnie pana Balcerka, były kręcone na ulicy Chemicznej 13. To miejsce już niestety nie jest dokładnie takie, jakie było właśnie w tym serialu, ale warto naprawdę spojrzeć i przyjść tutaj, żeby zobaczyć, jak wyglądało dawniej. To nie są jedyne filmy, bo oczywiście tutaj też ścigał przestępców porucznik Borewicz w 07 Zgłoś się. Tutaj też były kręcone niektóre sceny z serialu Zmiennicy. A jeśli chodzi o filmy długometrażowe, to na pewno warto wymienić tutaj Cwał Krzysztofa Zanussiego. Wiele scen też było właśnie tutaj kręconych, więc naprawdę ten targówek fabryczny, targówek filmowy, bo tak lubimy też o nim mówić, jest wspaniałym miejscem i jeśli ktoś ma taką żyłkę detektywa, to może sobie obejrzeć te seriale czy te filmy, poszukać później tych miejsc albo, bo to też jest niesamowicie ciekawe, ja sama w ten sposób robiłam, że spacerując tutaj po targówku fabrycznym, spotykałam ludzi, którzy mieszkają tutaj i oni bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i to właśnie ten smaczek o filmie Cwał Krzysztofa Zanussiego to właśnie była opowieść pewnego spotkanego przeze mnie pana, który po prostu doskonale pamiętał tamte czasy i opowiedział kilka anegdot związanych z planem filmowym. Ale ich nie opowiem, bo bardzo bym chciała was zaprosić, żebyście tutaj przyjechali na targówek fabryczny, żebyście po prostu poczuli klimat tego miejsca, żebyście poznali tą lokalną społeczność. My czasami organizujemy spacery fotograficzne. Proponuję, żebyście zaczęli od Centrum Kultury i Aktywności, obejrzeli tę książkę Historia Znikania, która pokaże wam, jak wcześniej wyglądało to miejsce, a później wspólnie albo samodzielnie możemy po prostu przejść się po tych okolicach.
1: To jest taka prawdziwe takie doświadczenie terenowe, bym powiedziała, dla badaczy, ale wierzę, że wśród naszych słuchaczy mamy też osoby po prostu, które lubią w ten sposób spędzać czas, odkrywając nowe miejsca. Jak się okazuje, w Warszawie też teraz można na nowo wiele przestrzeni odkrywać.
2: Tutaj jest też wyjątkowa wydaje mi się, że też architektura, niespotykana chyba w ogóle w innych częściach Warszawy, ale jeśli tak, to przepraszam z góry, bo przy ulicy Księcia Zimowita stoi wyjątkowy kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i on jest unikalny ze względu na swoją architekturę. Jest wykonany w stylu zakopiańskim, zaprojektowany na początku XX wieku przez Stefana Schillera. To jest twórca m.in. architektury Mostu Poniatowskiego, też Politechniki Warszawskiej. Warto też, planując ten spacer po targówku fabrycznym, udać się tam i obejrzeć te drewniane detale, strzelistą sylwetkę tego kościoła. Może przez chwilę nawet poczuć się jak na Krupówkach. Nie jestem pewna, ale niektóre źródła podają, że ołtarz wewnątrz tego kościoła był zaprojektowany przez Witkiewicza. Niektórzy mówią, że przez Stanisława, ale inne źródła podają, że przez Jana. Tak czy inaczej, warto też tam przyjść, zapytać, dopytać, może właśnie odkryć historię też tego miejsca.
1: Do rozmowy o spacerach po targówku fabrycznym i po Centrum Kultury i Aktywności na targówku fabrycznym wrócimy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie razem z Moniką Karbarczyk.
0: Chili Zets. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Chilizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny

0: Dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
1: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
2: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
2: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
3: i podziabiemy na strzępy.
4: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: 5 dní chillout.
1: Pogoda.
2: 14 stopni w tej chwili w Warszawie i w Krakowie, 13 we Wrocławiu, 11 w Katowicach, 15 w Poznaniu, 14 w Szczecinie, 13 w Lublinie, w Olsztynie także 13 i w Trójmieście 13.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 7 na zegarze, 14 dzień sierpnia i piątek. Imieniny Maksymiliana i Eusebiusza. Dzisiaj, uwaga, dzień dobrej energii. I słowa Pablo Picasso. Gdy przychodzi natchnienie, zastaje mnie przy pracy. Tego wam życzę z całego serca, choć miejcie na uwadze, że dzisiaj piątek. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 7 i tak sobie patrzę w tę pogodę i myślę sobie 14 stopni rano. To jest niemożliwe. A potem przychodzi mi do głowy taka myśl, że jednak to jest możliwe, bo jest sierpień. I jak mówi Lachowicz Kuba, kolega mój serdeczny, redakcyjny, sierpień jest jak niedziela weekendu. Chyba dobrze to sparafrazowałam, ale jak źle, to mniej więcej chodziło o to, że poranki już będą coraz chłodniejsze. Nie wiem, jakoś te wszystkie urlopy przeminęły tak szybko, chociaż wydarzyło się podczas nich tyle pięknych rzeczy, tyle zachodów słońca nad Adriatykiem i tyle wichur i deszczy nad Bałtykiem. Cóż, w nasze serce niebawem wejdzie melancholia jesienna i rozgości się na dobre.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 7. No muszę powiedzieć, że nie mogłam się zebrać w tym roku, chociaż co roku jest to moja tradycja i nawet jak koledzy i koleżanki z redakcji namawiali mnie, namawiali oni mnie na festiwal Bittersweet, to ja sobie pomyślałam, no tak, ale jednak Toma Odela, Gorillaz, 21 Pilots, Robiego, no widziałam dużo, wielu tych artystów i wiele tych artystek na żywo. No a jednak moją tradycją coroczną, sierpniową jest Green Festival w Olsztynie. Bardzo się cieszę, że położę się na kocu nad jeziorem Ukiel i będę sobie słuchać muzyki w doborowym, fenomenalnym towarzystwie. I to jest coś. Biorę to. To mi się podoba. Bardzo.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Roman, słuchaj. Nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
12: Nie widzę żadnych słabych stron.
11: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia, od godziny 17.

0: akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: słuchacie Chillizet, 7:45 na zegarze. A teraz książka. Zanim o tej książce, to chciałabym wam powiedzieć, że tak sobie wczoraj pomyślałam, bo Bąbelek jest na wakacjach, płynie szlakiem Wielkich Jezior. Nikt nie wysyła zdjęć, żaden ze sterników, żadna ze sterniczek, dlatego że to jest ich czas, to jest ich spotkanie i po prostu nie ma czasu na robienie takich rzeczy, odpisywanie na grupie rodzicom, ale można śledzić od czasu do czasu relacje na Instagramie tego klubu żeglarskiego i wczoraj zobaczyłam piękne jezioro. To chyba Bełdany. Mnóstwo żaglówek, mnóstwo rozpiętych na pełnych żaglach żaglówek i tak sobie pomyślałam, to jest rzeczywiście piękne, że my jesteśmy dzieciorami i mamy tak wspaniałe doświadczenia. Nie wszyscy oczywiście, ale jeśli ktoś z nas miał szczęśliwe dzieciństwo, to już jest połowa sukcesu do tego, żeby potem z determinacją radzić sobie z tym wszystkim, co nas spotyka, a jak wiemy, dorosłość nie jest łatwa. I tak sobie pomyślałam, że odkąd dorosłym opiekunom na świecie pojawiają się dzieci, to ta odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności, tego takiego nieustannego, czasami nawet zamartwiania się i troski towarzyszy każdego dnia. Jeżeli oczywiście dorosły opiekun nie jest zaburzony. W kontekście tych chwil, które warto łapać i tych momentów, to już teraz książka poruszająca, wciągająca podróż w głąb pragnienia trwania w przeszłości. To jest cudowna opowieść, która porusza czytelników. I chcę wam powiedzieć, że w związku z naszą przeprowadzką, o której wam opowiadam, już jest bardzo dużo kartonów na korytarzach. Nasze osobiste szafki są już też opróżnione, ale znajduję perełki, a ta książka z autografem jest perełką. Zanim wystygnie kawa, i to jest tom pierwszy dużej serii Toshikazu Kawaguchi, światowy bestseller, ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy. To jest o tym, gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby cofnąć się w czasie, gdybyśmy choć na chwilę wrócili do przeszłości i spróbowali coś wyjaśnić, czemuś zaradzić, spotkać się z kimś, może po raz ostatni. W małej bocznej uliczce w Tokio ukryła się klimatyczna kawiarnia, która od ponad 100 lat serwuje starannie parzoną kawę. Krążą pogłoski, że swoim klientom oferuje też wyjątkową możliwość podróży w czasie. Zanim wystygnie kawa, spotykamy 4 osoby, z których każda ma nadzieję skorzystać z tej oferty. Ktoś chce się skonfrontować z dawną miłością, ktoś powrócić do czasów sprzed utraty pamięci, zobaczyć się z siostrą, spotkać córkę, której nigdy nie było okazji poznać. Wszystko może się wydarzyć, ale pod wieloma warunkami. Najważniejszy, musisz wrócić, zanim wystygnie twoja kawa. magdalena.kasperowicz@chillizet.pl. Do dostania. Dużo refleksji było przed chwilą. Dużo.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
0: I jak mówi moja babcia, wszystkie najważniejsze historie są o miłości.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: W tej chwili w Warszawie 16 stopni, 16 także w Krakowie, w Rzeszowie, w Opolu, w Katowicach troszkę cieplej, 17 stopni, 18 we Wrocławiu, 19 w Poznaniu, 18 w Szczecinie, 16 w Białymstoku, 17 Olsztyn i Warmia i 19 stopni w Gdańsku.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 8 na zegarze, 14 dzień sierpnia, piątek, imieniny Maksymiliana i Eusebiusza. Chłopaki, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień dobrej energii. Może będzie trochę prościej uzyskać tę dobrą energię z myślą, że to jest początek weekendu, a w Poznaniu zaczyna się Bittersweet, a w Olsztynie Olsztyn Green Festival. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10.
5: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Dzisiaj jest dzień dobrej energii. Najważniejsza informacja, energia jest dobra, dopóki nie trzeba jej zapłacić. Spokojnie, dzisiaj nie liczymy kalorii, kilometrów, życiowych błędów. Dzisiaj, ja wam mówię, wy policzcie rzeczy, które działają. Kawę, która stawia na nogi, przyjaciółkę, która się uśmiecha bez powodu, wysyła ci najdurniejsze memy i nagrywa ci głosówki, których nienawidzisz słuchać. Bąbelki, które są kochane, bo są wyluzowane, wypoczęte, bo nie ma szkoły, nikt ich nie dręczy, nikt ich nie każe pisać wypracowań. Napisz, co czuje Staś Tarkowski, spotykając Bilbo Bagginsa i jednocześnie mijając na trasie Odyseusza. Nie ma, po prostu nie ma. Ten moment, kiedy myślimy, no nie jest tak źle, dobra energia nie polega na tym, że od rana chodzimy jak reklama jogurtu probiotycznego, to raczej umiejętność powiedzenia światu. Nie wszystko kontroluję, ale przynajmniej wybiorę dobrą ścieżkę dźwiękową. Więc bardzo proszę, żebyście zrobili głośniej. Jeśli macie dzisiaj dobry humor, dzielimy się nim. Jeśli macie średni, pożyczamy wam trochę mojego. A jeśli macie fatalny, właśnie dlatego wynaleziono radio. Zaczynamy dzień tak, jakby rzeczywiście miał być dobry, bo kto powiedział, że rzeczywistość musi mieć ostatnie słowo?
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Probiotyczny to trudny wyraz jest.

0: 8:19 na zegarze. Słuchacie Chili Z. We wrześniu po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda księgarni kameralnych. Księgarki i księgarze zdecydują, do kogo powędrują nagrody w dwóch kategoriach: literatura polska dla dorosłych i literatura polska dla dzieci. Pojawiło się już 10 nominowanych tytułów. Bardzo się cieszę, że w ogóle Polska Izba Książki pomyślała, że jest mnóstwo fenomenalnych plebiscytów literackich i że świetnie, jeśli księgarze i księgarki też pomyślą o tym, które książki są wyjątkowe. W tym roku jury konkursu wybrało po 5 tytułów w każdej z dwóch kategorii. Teraz decyzję o tym, kto otrzyma nagrody, podejmą księgarze i księgarki z całej Polski i rozpoczyna się internetowe głosowanie. Nazwiska laureatów i laureatek poznamy 11 września na gali podczas gdańskich targów książki. W pierwszym etapie księgarze zgłaszali najlepsze ich zdaniem książki wydane od maja 2025 roku do kwietnia 2026 roku, a teraz głosowanie na jeden z 5 tytułów. To jest o tym, że księgarski głos ma znaczenie. No i nominacje w kategorii literatura polska dla dorosłych to graficzki, czyli nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989, Alicja Kobza, Kauri, rzeczy robione specjalnie, Łukasz Suskiewicz, czyli Kauri i Emilia Konwerska, rzeczy robione specjalnie, Suche strugi, Wit Szostak i Wnyki dla świata, Justyna Kulikowska. Literatura polska dla dzieci to też jest cała masa fenomenalnych książek, Łąki, opowieści Turzyc i Traf, Jolanty Richter-Magnuszewskiej, między innymi.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Ale też Mój Świat, Moja Sztuka czy Animarium. Sprawdźcie te tytuły, bo warto i myślę, że to nowa, świetna nagroda

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
5: Tak!
4: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Czyta Lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
5: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Ta, ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość.

0: Element diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
1: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone. Ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Pablo Neruda. Podoba mi się, gdy milkniesz, bo jesteś jakby nieobecna i mnie słyszysz z daleka i mój głos cię nie dotyka. Wydaje się, że twoje oczy odpłynęły i wydaje się, że pocałunek zamknie twoje usta. Jak wszystkie rzeczy, które przepełnia mi dusza, wyłaniasz się z nich. Pełna duszy mojej motyl snu. Przypominasz moją duszę i przypominasz wyraz melancholia. Podoba mi się, gdy milkniesz i jesteś jakby odległa i tak jakby narzekasz, śniący motyl, i mnie słyszysz z daleka i mój głos cię nie dosięga. Pozwól, że zamilknę razem z twoim milczeniem. Pozwól mi mówić do ciebie także twoim milczeniem, jasnym jak lampa, prostym jak pierścień. Jesteś jak noc, cicha i rozgwieżdżona. Twoja cisza jest gwiaździsta, tak daleka i tak prosta. Podobasz mi się, kiedy milkniesz, bo jesteś jakby nieobecna, odległa i bolejąca, jakbyś umarła. Wtedy jedno słowo, jeden uśmiech wystarczył i jestem szczęśliwy. Szczęśliwy, że to nieprawda.

0: reklama. Bittersweet Festival w Chilizet. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizet w Parku Cytadela w Poznaniu.
1: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od pół metra kwadratowego. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Sprawdzamy mapę pogodową. 20 stopni teraz w Warszawie, 18 w Krakowie, 20 w Katowicach, w Częstochowie, 19 w Opolu, 21 we Wrocławiu, 21 także w Szczecinie, Poznań, mówiłam, 20 i 20 Olsztyn i Warmia, 22 stopnie pokazują właśnie termometry w Gdańsku.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
3: Dzień dobry, 9 na zegarze, wszystko się zgadza, dzisiaj jestem z wami do 10. Przypominam, piątek, początek weekendu, 14 dzień sierpnia, imieniny Maksymiliana i Eusebiusza. Dzisiaj dzień dobrej energii. Gdy przychodzi natchnienie, zastaje mnie przy pracy, powiedział Pablo Picasso, i to zdanie jest zdaniem napisanym w moim ulubionym naściennym przekrojowym kalendarzu. Trzymajmy się tego.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
3: Życzę wam dobrego, wspaniałego dnia, pełnego dobrej energii i dobrych ludzi.

0: 9 minut po godzinie 9, słuchacie, czyli Z. Chciałam tylko powiedzieć, że mój syn pływa po Mazurskich Jeziorach, szlakiem Wielkich Jezior, żegluje. I wczoraj do mnie zadzwonił i powiedział, musimy przeprowadzić się do Giżycka. Ja tu przypłynąłem do portu, poszedłem na spacer. Tutaj kupuj dom, mieszkanie, kupuj, będziemy tu mieszkać. Więc ja mówię, no dobrze, ale co z pracą, co ze wszystkim, ze szkołą, przecież masz wspaniałą szkołę, którą kochasz. Szkołę tu znajdziemy, musisz pracować zdalnie. Znajdziesz sobie jakąś pracę zdalnie. Będziesz patrzyła, jak ja pływam, ja będę pływał, ja będę wszystko robił i ty też będziesz pływać, będziesz siedziała, nic nie będziesz robiła na łódce, ja będę wszystko robił i ja będę pływał. Dzisiaj jest dzień dobrej energii, no i muszę wam powiedzieć, że to jest coś, co tracimy z wiekiem jednak. Taką nieograniczoną możliwość na robienie nieograniczonych rzeczy. Na przykład przeprowadzka do Giżycka.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Chociaż moja przyjaciółka Malwina powiedziała, że poleca jednak Gliwice, bo nowoczesna.

0: Słuchacie, czyli Z 17 minut po godzinie 9. Stęskniłam się bardzo za Krakowem i dawno nie byłam w Krakowie i muszę odwiedzić swoją rodzinę i pojechać do stuletniej, ponad stuletniej ciotki do Zakopanego. I może warto to zrobić niebawem, bo w Pałacu Sztuki w Krakowie od 7 sierpnia można obejrzeć wystawę Andy Warhol Od linii do legendy. Zaprezentowanych zostało ponad 60 oryginalnych prac, rysunków, okładek, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów. Na ekspozycji jest też miejsce na instalacje i ta wystawa przedstawia drogę artysty od jego wczesnych prac ilustratorskich i rysunkowych do statusu ikony światowej popkultury. Ekspozycja pokazuje, jak kształtował się charakterystyczny styl artysty oraz jak konsekwentnie zacierał on granice między sztuką, reklamą, modą i kulturą masową.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Chilizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9.37 kolega redaktor Turowski polecił mi, żeby zrobić porządek z książkami. No to bardzo proszę, zestaw, paczka książek wspaniałych. Trochę klasyki azjatyckiej, ale też tytuły bestsellerowe. To jest jak jajko niespodzianka, czyli nie wiecie, co będzie w środku, ale ważne jest, żeby napisać, dlaczego potrzebujecie zestawu dobrych książek i dlaczego to do was ten zestaw powinien trafić. To będzie pudełko całe, żeby była jasność. To nie będzie jedna książka, ani dwie. To jest spowodowane trochę tym, że się przyprowadzamy i mamy bardzo dużo książek, ale też myślę sobie, że one powinny trafić w dobre ręce. W końcu podaję adres mailowy, to się zawsze przydaje, magdalena.kasperowicz@cz.pl. Piszcie śmiało, dlaczego potrzebujecie dobrej literatury, a dzisiaj przypominam, jest Dzień Dobrej Energii, to po pierwsze, a po drugie piątek i początek weekendu, to po drugie, i to są dwa wystarczające powody do radości, a zestaw książek, który może powędrować właśnie do was, jest kolejnym powodem do radości.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Ależ zleciało dzisiaj szybko. Nie wiem, kiedy to się stało. Kochani i kochane, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. To był wspaniały dzień i wspaniały tydzień. Życzę Wam, żeby ten weekend przyniósł Wam dużo spokoju, dużo oddechu, dużo wytchnienia, dużo radości i czego tylko Wasza dusza zapragnie. Słyszymy się jutro w weekendzie w Wielkim Mieście, a potem słyszymy się w poniedziałek. Wielkie dzięki za ten cały tydzień. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: 10:00 właśnie minęła. Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Gdynia ma 100 lat i zaprasza do hucznego wspólnego świętowania. Urodziny wystartowały 10 lutego, ale trwają przez cały rok, a jak wiemy, najlepiej obchodzi się je latem. Dlatego zapraszamy na obchody jubileuszu Gdyni pod hasłem Letnie urodziny miasta. Na mieszkańców i przyjezdnych czekają koncerty, park centralny w urodzinowej odsłonie i możliwość zasiąścia przy najdłuższym urodzinowym stole w historii Gdyni. 22 sierpnia to wtedy wieczorem na Molo Południowym zagra Sanach. To taki prezent od miasta dla mieszkańców z okazji stulecia. A na skwerze Arki Gdynia odbędą się koncerty w ramach gdyńskich brzmień pod hasłem Gdyńscy artyści na jednej scenie. Tu Young Iggy zwieńczy wieczór, a przed nim wystąpią m.in. No Limits czy Tomek Makowiecki. Tego samego dnia od 14 park centralny zmieni się w park pełen atrakcji. Na odwiedzających będzie czekać potańcówka, mobilna retrowrotkarnia, strefa gastro czy nastrojowe koncerty przy stawiku znajdującym się w parku, a także strefa dla naszych czworonożnych przyjaciół. Czas świętować stulecie Gdyni już 22 sierpnia. To teraz z Gdyni przenosimy się do Gdańska, bo tam trwa Octopus Film Festival. To impreza dla tych, którzy lubią, kiedy kino ich zaskakuje, nie pozwala się nudzić i oferuje niedostępne nigdzie indziej przeżycia. Selekcjonerzy wybrali dla widzów grubo ponad 100 produkcji na nietuzinkowych festiwalach z całego świata, od Rotterdamu po Fantastic Fest. W tym roku filmy zobaczymy w 13 lokalizacjach: horror, science fiction, thriller, czarna komedia, kino akcji. Dla Octopus Film Festival nie ma gatunkowych granic. W programie znajdują się te filmy, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach i nie były dostępne na platformach VOD. Dziś możemy wybrać się na Wampiryczne lesbijki. Sam tytuł sporo mówi. To hiszpański film z 1971 roku. Do zobaczenia po południu w klubie B90. A z nowości film Amerykański domek dla lalek, slasher z tego roku. Do zobaczenia o 22 w gdańskim Spektrum. Polecam sprawdzić program festiwalu na octopusfilmfestival.com. Muzeum Karykatury w Warszawie potrafi zaskoczyć publiczność ciekawymi wystawami grafików, a tym razem szykuje dla nas wystawę o jednym z najciekawszych tematów polskiej prasy niezależnej pod tytułem Kseruj i rozdawaj. Ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Jak piszą organizatorzy, cofniemy się do lat 80. i 90., kiedy na powielaczach powstawały biuletyny opozycji politycznej. W domach kultury miłośnicy science fiction drukowali nielegalne tłumaczenia klasyków gatunku, a także pierwsze własne próby literackie. Ziny, ulotki i plakaty towarzyszyły społecznym i politycznym zmianom. Ta wystawa opowie o nich szeroko i pokaże nam prywatne zbiory różnych tego typu przedruków. Kuratorami wystawy są Anna Nowakowska-Wierzchoś i Michał Rzecznik, znany z Muzeum Karykatury. A na tę nieco nostalgiczną ekspozycję na Kozioł do muzeum zapraszamy już od 4 września.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Piękna słoneczna pogoda w całym kraju, może z wyjątkiem północnego wschodu, bo w Białymstoku niebo pochmurne, ale padać zdecydowanie nie powinno nigdzie. 26 stopni w Gdańsku i w Warszawie, 27 w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej jednak dzisiaj będzie w Szczecinie. Tam 31 stopni.

0: Lato w Gizet.
1: 5 po 10, Rafał Turowski, dzień dobry, do godziny 13 mam przyjemność nastawiać was, no właściwie na weekendowy już chill out. Będzie konkurs, taki popołudniowy będzie Past Perfect i cała moc starannie wybranego chill outu.
2: Nastaw się na letni chill out.
1: Lexi Ella Thompson na dobry początek naszego spotkania.

0: 11 po 10, zaglądamy do Krakowa, bo tam naprawdę niezwykły weekend. Otóż w ramach Nocy Krakowia Sakra będzie można odwiedzić ponad 20 świątyń, klasztorów i muzeów. W programie koncerty, wystawy, oprowadzania, warsztaty i wydarzenia plenerowe. To wszystko dzisiaj i jutro. No i zwracam uwagę na muzykę podczas tego wydarzenia. Piaskowe źródło, widowisko muzyczno-poetyckie w ogrodach klasztoru karmelitów na Piasku, koncert o Aqua w Bazylice Bożego Miłosierdzia. Tutaj posłuchamy muzyki inspirowanej symboliką wody od średniowiecza po współczesność. Koncert Vidi Aquam, strumienie życia w kościele świętego Mikołaja. Średniowieczne Fons Aqua Vive, czyli źródło wody żywej, to w kościele świętego Kazimierza Królewicza, czy też Aqua Vive w opactwie benedyktynek w Staniątkach. Ta woda dlatego, że hasło tegorocznej edycji wydarzenia to jest symbolika w sztuce sakralnej woda. A muzyczne wydarzenia uzupełni koncert organowy w opactwie benedyktynów w Tyńcu i koncert Źródło Nadziei to jutro. Wstęp na wszystkie wydarzenia, których jest znacznie więcej niż te, o których opowiedziałem, jest bezpłatny, ale do niektórych miejsc obowiązują wcześniejsze rezerwacje lub odbiór bezpłatnych wejściówek. Naprawdę warto się o nie postarać.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: 21 po 10, uczestnicy festiwalu Bittersweet prawdopodobnie słodko jeszcze śpią i niech śpią. Przy okazji przypomnę, że jesteśmy na miejscu i że dzisiaj specjalne studio z Poznania, także od godziny 17 już teraz zapraszam w imieniu Kuby Lachowicza i Dominiki Kontarowicz. Za chwilkę w Chili Z Zalia.
1: Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Po reklamie.

0: 27 minut do 11. No, mam tutaj informację, którą się z wami podzielę, bo jest, jak sądzę, istotna, ale która, no cóż, wzbudziła we mnie pewnego rodzaju konsternację. Otóż urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polonicą Zdrojem na Dolnym Śląsku. I urzędnicy zaapelowali o zachowanie ostrożności podczas wędrówek po tamtejszych lasach. No to ja się pytam. Po pierwsze puma, po drugie dwa jeżozwierzę, a teraz w Kłodzku kotowate, bliżej nieznane, być może też puma. Czy my mieszkamy w Malawi? I to wszystko jeszcze przed Świętem Narodowym? No dajcie spokój.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

Gabriel Aplin, czyli Z, Paula Roma i Charlotte Day Wilson jeszcze przed godziną 11. Rafał Małpa, czyli Z.pl. Oczywiście jestem do waszej dyspozycji. Dziękuję za komentarze związane z kotowatym.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: 11 się zbliża, przy mikrofonie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Już dziś do polskich kin wchodzą historie równoległe. To film z myślą o Krzysztofie Kieślowskim. Za reżyserię odpowiada irański twórca Asghar Farhadi. Inspirował się krótkim filmem o miłości i szóstą częścią Dekalogu.
4: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie. To była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem.
3: Mówi Maciej Musiał, który wraz ze świętej pamięci Krzysztofem Piesiewiczem zajął się koprodukcją historii równoległych.
4: Myślę, że ten film mogą zobaczyć fani Krzysztofa Kieślowskiego, fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką. Też będą zadowoleni. Jest w tym odrobina thrillera, też historia miłości.
3: Historie równoległe zobaczycie dziś wieczorem w Kinotece. To info dla warszawiaków, a w Krakowie Kino Kijów też już ma ten film w swoim repertuarze na kilka kolejnych dni. Już niedługo pod hasłem Suwerenna i Najedzona wystartuje 18. Festiwal Warszawa w Budowie. Ta impreza w poprzednich latach poruszała już wątki życia osób starszych w stolicy, czy kwestie związane z klimatem, a tym razem dowiemy się, z jakich miejsc pochodzą owoce i warzywa, które znajdujemy na bazarkach, czym jest permakultura i czy miasto może być samowystarczalne żywieniowo. Wystawę tym razem organizuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale festiwalowe wydarzenia zaprowadzą nas na sady żoliborskie, na bazarek przy Egipskiej, na Mokotów, a także na rynek hurtowy Bronisze. Spółdzielcza Farma Most na Siekierkach otworzy tę edycję festiwalu dożynkami. Wystawa, warsztaty i prelekcje związane z 18. Warszawą w Budowie ruszą 30 sierpnia. Grochów Szczęśliwy to program proponowany przez Dom Sztuki w Warszawie. W ramach tego cyklu Dom Sztuki pyta o to, co daje nam szczęście w miejscu, w którym mieszkamy. Od Grochowa przez Pragę po całe miasto. Najbliższe spotkanie, jakie proponują organizatorzy, to spacer w rezerwacie Olszynka Grochowska. Poprowadzi go antropolożka i biolożka Iwa Kołodziejska. Iwa zna się dobrze zarówno na ludziach, jak i na roślinach. Na co dzień pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, a spacer z Iwą po Olszynce Grochowskiej potrwa 3 godziny i będzie polegał na wielozmysłowej obserwacji terenu. To technika, którą mogą posługiwać się antropolodzy, ale nie tylko. Wydarzenie jest bezpłatne, warto wcześniej pobrać wejściówkę na stronie domsztuki.org. Ten wielozmysłowy spacer z nastawieniem na uważne bycie w naturze odbędzie się w sobotę 22 sierpnia.
0: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Lato w Gizet.
2: 3 minuty po 11, Rafał Turowski, dzień dobry. Past Perfect, 1986 rok. Wspomnimy już za kilkanaście minut. Tymczasem Michel Mdgeocello na dobry początek 12 godziny dnia.
0: Gizet.
5: Nastaw się na letni chillout.

Perfekt. Perfekt. 1986 rok dzisiaj, 40 lat temu zadebiutował w telewizorach Teleexpress. 40 lat temu na ekrany kin wszedł film do dziś bawiący CK Dezerterzy oraz równie bawiący serial Alternatywy 4. Jeszcze jeden film nie wspomnę, bo zrobił duże wrażenie wtedy, także na mówiącym te słowa, mianowicie Imię Róży, żona Jacques'a Annauda wchodzi na ekrany, no i dopiero po tym filmie bardzo wielu sięgnęło po świetną skądinąd książkę. Na brytyjskiej liście przebojów mieliśmy Lady in Red, Chrisa de Barga na pierwszym bez zmian, mieliśmy Camouflage, Stana Ridgewaya. To był także wielki hit w naszym kraju. Papa Don't Preach Madonna na miejscu siódmym. Co tu jeszcze mieliśmy z takich znańszych może? Every Beat of My Heart, Roda Stewarta na miejscu czwartym. Dzisiaj piosenka z miejsca 51, jeśli pozwolicie. Grupa DD. Matt Johnson wraz z przyjaciółmi nagrał w 86 roku płytę zatytułowaną Infected. No i na niej pojawiła się piosenka Heartland, którą dzisiaj sobie przypomnimy. No brzmi jak taki pogodny, fajny, takie pogodne, fajne brytyjskie granie z połowy lat 80., podczas gdy, jeśli się wsłuchać w tekst, no tam nieźle dostaje się Margaret Thatcher i okolicom. Heartland, rok 86.

Nie wiem, co Państwo sądzą, ale uważam, że wciąż to świetnie brzmi, mimo 40 lat. Heartland, DD, 1986 rok. 85 w poniedziałek, około 14:30, wspomnimy. 17 minut po 11:00, w piątkowe przedpołudnie w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Chilizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99, a wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg, drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: 25 minut do południa. Mam kilka informacji dla naszych słuchaczy z Warszawy, ponieważ już od dzisiaj miasto będzie zdziebko inaczej przez najbliższy weekend funkcjonować. Defilada rozpoczyna się co prawda jutro w południe, ale już dzisiaj zostanie zamknięta Wisłostrada od mostu Marii Skłodowskiej-Curie do Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasy AK, most Grota, Aleja Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski i most Poniatowskiego. Te zmiany od dzisiaj od popołudnia do soboty do godziny 16. Nieczynny będzie parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim, a w sobotę do godziny 16 będzie obowiązywał zakaz parkowania na Nowym Mieście. Jutro między 11.30 a 13.30 podczas próby przelotu samolotów będzie całkowicie wstrzymany ruch na mostach gdańskim i śląsko-dąbrowskim. Będą zamknięte drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od Krasińskiego do mostu śląsko-dąbrowskiego i nie będzie można przejść ani przejechać przez Wisłostradę przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Od 11.00 piesi i rowerzyści także nie skorzystają z kładki pieszo-rowerowej i z mostu gdańskiego. Zmienią się trasy autobusów, zmienią się trasy tramwajów, częściej będzie kursowało metro, więc jeżeli macie jakieś aktywności na dzisiejsze popołudnie i na jutro, no to trzeba dokładnie sprawdzić, co się zmieni.
1: Chillzett. Nastaw się na letni chillout.

Royal Otis i Karev, czyli Z na 12 minut przed południem. Czy będzie konkurs taki popołudniowy? No, warunkiem sine qua non jest popołudnie. Będzie po 12. Lana Del Rey i Sevdaliza jeszcze przed 12.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: Nawet nie chill-out.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
3: 12 minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
4: W pogoni za kulturą.
5: Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie obchodzi dziesięciolecie powstania. We wrześniu zaprosi nas na multidyscyplinarną podróż przez twórczość Beksińskiego, łączącą tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i z teatrem. Na wystawie stałej w galerii znajduje się 50 obrazów artysty z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Te obrazy możemy podziwiać na co dzień, a specjalnie z okazji jubileuszu wystawę dopełnią wczesne fotografie Beksińskiego i pokaz intymnego filmu dokumentalnego. Galeria mieści się w Nowochódzkim Centrum Kultury, które z okazji tej okrągłej rocznicy ma w planach spektakl muzyczno-baletowy pod tytułem Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color Ballet. Równie ciekawy może okazać się pokaz w goglach VR, w którym płótna Beksińskiego zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, tak byśmy mogli wejść w sam środek surrealistycznego świata Zdzisława Beksińskiego. Znając jego obrazy na samą myśl, aż mam ciarki, ale jeśli chcecie sprawdzić, w jaki sposób na Was to wszystko zadziała, odsyłamy do NCK na wystawę. Beksiński w Krakowie, 10 lat od 18 września. Został dokładnie miesiąc na odwiedzenie drugiej odsłony wystawy Plakat Polski – Kolekcja. Przekrojowy zestaw polskich plakatów ułożonych chronologicznie od XIX wieku do dziś. Zobaczymy w Muzeum Plakatu przy pałacu w Wilanowie dokładnie. Ze względów konserwatorskich ta stała wystawa jest jednak trochę zmienna, bo co 3 miesiące zmieniają się pokazywane prace. Czasem to są tylko inne egzemplarze tych samych plakatów, a czasem zupełnie nowe dzieła. Do 13 września możemy zobaczyć te eksponowane podczas drugiej odsłony. Wśród tego, co teraz widzimy w Muzeum Plakatu, mamy m.in. kultowy plakat Piotra Młodożeńca Coexistence z 2001 roku. Plakat miał wyrażać równość religii i być wezwaniem do pokoju i wzajemnego poszanowania kultur. Trafił na billboardy na całym świecie i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli początku milenium. Bono wykorzystał motyw Coexist podczas trasy U2 z 2005 roku. Tą i wiele innych historii, które upamiętniają plakaty, a nawet historii, które zostały przez plakaty wywołane, znajdziecie w audioprzewodniku dołączonym do wystawy Plakat Polski – Kolekcja. Warto też wybrać się na oprowadzania kuratorskie, a informacje o tym znajdziecie na stronie postermuzeum.pl. Laba, czyli letnie aktywności bez ambicji. To cykl wydarzeń, które razem składają się na jeden wielki manifest beztroski. Odbywa się z inicjatywy Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie i nawet jeśli nie macie Lublina na swojej trasie, to być może zainspirujecie się programem Laby, a w nim osiedlowa gra w mafię pod nazwą Kasia śpicie, gramy w mafię. Poza tym kartografia nic nie robienia, czyli warsztaty stworzenia map z jedną ważną zasadą. Mapujemy miejsca przyjemne, sprzyjające nic nie robieniu, ławki, kawiarnie czy połacie zielonej trawy. Do tego wspólne klejenie haiku z wyciętych haseł, skrzyżówek panoramicznych i klejenie niezobowiązujących pocztówek z nic nie robienia, które można komuś wysłać lub nie. Polecam inspirowanie się programem Festiwalu Letnich Aktywności Bez Ambicji Laba lub skorzystanie z niego osobiście w Lublinie od 15 do 23 sierpnia.
4: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
4: Lato w Kinizet.
3: 5 po 12, Rafał Turowski, dzień dobry. More than a love song, Black Pumas, na dobry początek piątkowego popołudnia. A chwilkę później zaproszę do konkursu takiego popołudniowego.
5: Nastaw się na letni chillout.

10 po 12. Mam dzisiaj zestaw nagród obfitszy niż zwykle, no bo tam były drobne problemy logistyczne, no to mamy reportaż z Kirgistanu, Baranie oko Emilii Sułek, mamy książkę Powiedzmy to sobie jasno, czyli Jak mówić jasno, i nowość Lili King, Król serce, dorzucam dwie płyty kompaktowe i smyczkę Rzecz jasna od Chili Z. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu. Czekam na zgłoszenia. Kto chętny, niechaj telefonuje. I jak ktoś zatelefonuje, to ma do wyboru aż trzy kategorie, ale wybiera tylko jedną. Czytam pytanie w tej kategorii zawarte i trzy możliwe odpowiedzi wskazujemy, tę poprawną. To są zasady naszego konkursu. A zatem, kto chciałby? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Kwadrans po godzinie 12. Paweł jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Szczęśliwy posiadacz dnia wolnego?
2: Nie. Patrz.
1: To tak jak ja. To szufla w takim razie. Dobrze, Pawle, trzy książki, dwie płyty, smyczka, to wszystko na ciebie czeka. Król Serce Lili King, powiedzmy to sobie jasno, i Emilia Sułek, Baranie Oko. Mnóstwo czytania na powoli zbliżającą się jesień. No dobrze, Pawle, kategoria włoska, kategoria naj, kategoria festiwalowa. Spośród tych trzech wybierasz jedną, czytam pytanie w niej zawarte. Trzy odpowiedzi, wskazujesz poprawną, tyle.
2: Wybieram festiwalową.
1: Dobrze. Czy wiesz, Pawle, w którym europejskim, to pytanie poza konkursem, tylko takie wprowadzające, w którym europejskim kraju odbędzie się finał przyszłorocznej Eurowizji?
2: No, nawet prawdę to oglądałem, ale kto to
1: wygrał? No to jest pytanie niepunktowe.
2: No na pewno nie u nas.
1: Nie. Ten finał odbędzie się w Bułgarii. No i teraz zapytam cię, które bułgarskie miasto będzie gospodarzem 71. Eurowizji w przyszłym roku. Czy będzie to A. Sofia, B. Płowdiw, czy C. Burgas?
2: Coś się da podpowiedzieć?
1: To tak, taką najbardziej oczywistą odpowiedź bym odrzucił.
2: To co tam jeszcze raz było?
1: Sofia, Płowdiw i Burgas.
2: No to jeśli nie stolica.
1: Jeżeli to jest jakiekolwiek ułatwienie, to miasto prawdopodobnie zostało wybrane dlatego, że oddano tam największą w Bułgarii halę sportowo-widowiskową. Nie wiem, czy to coś podpowiada, ale taka ten. No to co odrzucamy, Pawle?
2: To ja wybiorę może od razu.
1: Dobrze.
2: Bo odrzucam Sofię, wybieram Burgas.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak, przyszłoroczny festiwal Eurowizji odbędzie się w Burgas. Które to Burgas przegrało z Sofią, z Warną, wygrało z Sofią, z Warną i z Płowdiwem. No to gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę.
2: Zostaw.
1: Życzę udanego, przedłużonego weekendu i słońca bez końca. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Wzajemnie.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchasz radia Chili Z.

0: audycji Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Reklama.
3: Uwaga!

0: Wygrywaj 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z freszakiem za 1 grosz.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w parku Cytadela w Poznaniu.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

25 minut do pierwszej. U nas piękny, słoneczny weekend. Gorący, upalny, ale bez przesady. Gdy tymczasem Anglicy mają za sobą najcieplejszy dzień w swoim kraju. Temperatura na zachodzie Londynu wyniosła 38,1 stopnia Celsjusza. To jest rekord, który pokazał termometr w Kew Gardens. Wyższe temperatury zmierzono w Zjednoczonym Królestwie tylko czterokrotnie w historii pomiarów, które rozpoczęły się dość dawno temu, bo w 1884 roku. Cieplej było na przykład przed 4 laty w Lincolnshire. Na termometrze odczytano 40,3 stopnia Celsjusza. Spojrzałem do wiarygodnego źródła, wiarygodnej prognozy pogody. Dzisiaj owszem w Londynie wciąż gorąco, ale nie aż tak. I temperatura w ciągu najbliższych dni będzie spadała do poziomów akceptowalnych nad Tamizą, więc około 20 stopni. Chillout.

0: Elbow, czyli Z, za 13 minut, godzina pierwsza. Teraz The Warren Treaty. Sytuacja...
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Tak jest. Sytuacja dość niezwykła. Znaczy nie fakt, że mąż i żona są w zespole muzycznym. To się zdarza. Ale fakt, że Michael był przez kilka lat żołnierzem i jak czy tam służył w piechocie w Iraku. No i w jednym z pałaców Saddama Husajna podobno znalazł instrument pianino. No i tam nauczył się na nim grać i wykonywać piosenki dla swojej jednostki. No naprawdę. You can't hurt me anymore. Can't hurt me anymore. The Warren Treaty, a przed pierwszą jeszcze nago.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
8: i podziabiemy na strzępy.
9: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Pierwsza właśnie minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
3: W pogoni za kulturą.
4: Gdynia ma 100 lat i zaprasza do hucznego wspólnego świętowania. Urodziny wystartowały 10 lutego, ale trwają przez cały rok, a jak wiemy, najlepiej obchodzi się je latem. Dlatego zapraszamy na obchody jubileuszu Gdyni pod hasłem Letnie urodziny miasta. Na mieszkańców i przyjezdnych czekają koncerty, park centralny w urodzinowej odsłonie i możliwość zasiąścia przy najdłuższym urodzinowym stole w historii Gdyni. 22 sierpnia to wtedy wieczorem na Molo Południowym zagra Sanach. To taki prezent od miasta dla mieszkańców z okazji stulecia. A na skwerze Arki Gdynia odbędą się koncerty w ramach gdyńskich brzmień pod hasłem Gdyńscy artyści na jednej scenie. Tu Young Iggy zwieńczy wieczór, a przed nim wystąpią m.in. No Limits czy Tomek Makowiecki. Tego samego dnia od 14 park centralny zmieni się w park pełen atrakcji. Na odwiedzających będzie czekać potańcówka, mobilna retro-wrotkarnia, strefa gastro czy nastrojowe koncerty przy stawiku znajdującym się w parku, a także strefa dla naszych czworonożnych przyjaciół. Czas świętować stulecie Gdyni już 22 sierpnia. To teraz z Gdyni przenosimy się do Gdańska, bo tam trwa Octopus Film Festival. To impreza dla tych, którzy lubią, kiedy kino ich zaskakuje, nie pozwala się nudzić i oferuje niedostępne nigdzie indziej przeżycia. Selekcjonerzy wybrali dla widzów grubo ponad 100 produkcji na nietuzinkowych festiwalach z całego świata, od Rotterdamu po Fantastic Fest. W tym roku filmy zobaczymy w 13 lokalizacjach: horror, science fiction, thriller, czarna komedia, kino akcji. Dla Octopus Film Festival nie ma gatunkowych granic. W programie znajdują się te filmy, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach i nie były dostępne na platformach VOD. Dziś możemy wybrać się na Wampiryczne lesbijki. Sam tytuł sporo mówi. To hiszpański film z 1971 roku. Do zobaczenia po południu w klubie B90. A z nowości film Amerykański domek dla lalek, slasher z tego roku. Do zobaczenia o 22 w gdańskim Spektrum. Polecam sprawdzić program festiwalu na octopusfilmfestival.com. Muzeum Karykatury w Warszawie potrafi zaskoczyć publiczność ciekawymi wystawami grafików, a tym razem szykuje dla nas wystawę o jednym z najciekawszych tematów polskiej prasy niezależnej pod tytułem Kseruj i rozdawaj. Ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Jak piszą organizatorzy, cofniemy się do lat 80. i 90., kiedy na powielaczach powstawały biuletyny opozycji politycznej. W domach kultury miłośnicy science fiction drukowali nielegalne tłumaczenia klasyków gatunku, a także pierwsze własne próby literackie. Ziny, ulotki i plakaty towarzyszyły społecznym i politycznym zmianom. Ta wystawa opowie o nich szeroko i pokaże nam prywatne zbiory różnych tego typu przedruków. Kuratorami wystawy są Anna Nowakowska-Wierzchoś i Michał Rzecznik, znany z Muzeum Karykatury. A na tę nieco nostalgiczną ekspozycję na Kozioł do muzeum zapraszamy już od 4 września.
3: W pogoni za kulturą.
2: Z Kasią Kozak połączymy się w tej samej sprawie za niespełna godzinę o 14. Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Piątkowe popołudnie spędzicie z Bartkiem Winczewskim. Harry Styles już teraz.

Teraz to tym numerem wczoraj Lord otworzyła swój koncert na poznańskim festiwalu Bittersweet. Ja z Poznania właśnie co wróciłem, chętnie podzielę się z wami moimi wrażeniami z tego pierwszego dnia. Zaśpiewała wczoraj Lord, zagrali Gorillaz, wielu innych fantastycznych artystów, również z Bittersweet Festiwalem w tle. Miną nam zatem te popołudniowe, piątkowe godziny w Chili Z. 16 minut po 13. Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam, zapraszam do 17. Wspomnienia z Poznania, dużo dobrej muzyki, kulturalne polecenia. To wszystko właśnie mam dziś dla was do 5.

0: Nastaw się na Chill Out.
1: Chill Z.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autorytetowy producent Taylor Swift i Lana Del Rey, Jack Antonoff, ma swój zespół. Ten zespół nazywa się Bleachers. Od nich właśnie za nami w Chili Z Alma Mater. 23 minuty po 13. Przed 14 u nas muzycznie jeszcze m.in. Crankbean, Tom Misch i gwiazda dzisiejszego drugiego dnia festiwalu Bittersweet w Poznaniu, Chet Faker.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival w Chili Z.
3: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
2: 3 dni pełne muzyki.
3: 4 sceny.
2: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
3: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kontarowicz
2: i Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Pierwsze wrażenia po mojej wczorajszej ekspresowej wizycie w Poznaniu na festiwalu Bittersweet było tłoczno. Ale to akurat nie powinno być niespodzianką, bo od dawna wiadomo było, że festiwal został wysprzedany do ostatniego biletu. Dziś i jutro także spodziewajcie się zatem w poznańskim parku Cytadela tłumów. Drugie wrażenie jest takie, że to bardzo ładny festiwal i naprawdę ciekawie i z pomysłem zaaranżowana przestrzeń i pod tym względem Bittersweet już przy okazji swojej drugiej edycji bije na głowę inne konkurencyjne wydarzenia. Jeśli chodzi o wrażenia muzyczne, tymi z wczorajszego pierwszego dnia Bittersweet podzielę się z wami już niebawem. Wcześniej Tom Misch, Echo from the Flames. Tom Misch chyba jeszcze do tej pory w Polsce nie gościł, a szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś, jeśli nie w tym roku, to w kolejnych artystę w naszym kraju zobaczymy. Echoes from the Flames z tegorocznej nowej płyty Toma, płyty zatytułowanej Full Circle.

Dawid Tyszkowski nie zwalnia tempa. Już niebawem premiera debiutanckiej płyty projektu Ewa Koc, wspólnego dzieła Dawida Tyszkowskiego właśnie z Błażejem Królem. Dziś z kolei swoją premierę ma druga część epki Chciałbym Ubrzeć z Miłości. 8 nowych premierowych piosenek od Dawida, kiedy połączy się to z epką numer 1, która ukazała się już jakiś czas temu, dostajemy, no w sumie można powiedzieć, pełny album. Będzie on dostępny również na płycie winylowej. 16 minut przed 14, no to teraz w Chili Z taka powtórka z przeszłości. To był koniec lat 90., kiedy Shola Ama, brytyjska wokalistka, opublikowała ten oto przebój.

Jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów tegorocznej drugiej edycji festiwalu Bittersweet, czyli Australijczyk Chet Faker, już dziś wieczorem o 20:00 w parku Cytadela. Dziś także m.in. Tom Odell, 21 Pilots i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. Festiwal Bittersweet towarzyszy nam przez całe dzisiejsze popołudnie. Towarzyszyć będzie nam także do późnego wieczora. Od 17:00 z terenu festiwalu z Parku Cytadela w Poznaniu specjalny festiwalowy program. Kuba Lachowicz, Dominika Kontarowicz są na miejscu i podobnie jak wczoraj będą dla Was relacjonować, co dzieje się na Bittersweecie. 7 minut pozostało do 14:00. Future Utopia ode mnie jeszcze przed drugą, a o 14:00 Kasia Kozak i kulturalne polecenia.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Tutaj szybko! Mamy go!
14: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes. Less stress.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: Na zegarze minuta po 14:00 przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już dziś do polskich kin wchodzą Historie równoległe. To film z myślą o Krzysztofie Kieślowskim. Za reżyserię odpowiada irański twórca Asghar Farhadi. Inspirował się krótkim filmem o miłości i szóstą częścią dekalogu.
3: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie. To była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem.
2: Mówi Maciej Musiał, który wraz ze świętej pamięci Krzysztofem Piesiewiczem zajął się koprodukcją Historii równoległych.
3: Myślę, że ten film mogą zobaczyć fani Krzysztofa Kieślowskiego, fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką. Też będą zadowoleni. Jest w tym odrobina thrillera, też historia miłości.
2: Historie równoległe zobaczycie dziś wieczorem w Kinotece. To info dla warszawiaków, a w Krakowie Kino Kijów też już ma ten film w swoim repertuarze na kilka kolejnych dni. Już niedługo pod hasłem Suwerenna i Najedzona wystartuje 18. Festiwal Warszawa w Budowie. Ta impreza w poprzednich latach poruszała już wątki życia osób starszych w stolicy, czy kwestie związane z klimatem, a tym razem dowiemy się, z jakich miejsc pochodzą owoce i warzywa, które znajdujemy na bazarkach, czym jest permakultura i czy miasto może być samowystarczalne żywieniowo. Wystawę tym razem organizuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale festiwalowe wydarzenia zaprowadzą nas na sady żoliborskie, na bazarek przy Egipskiej, na Mokotów, a także na rynek hurtowy Bronisze. Spółdzielcza Farma Most na Siekierkach otworzy tę edycję festiwalu dożynkami. Wystawa, warsztaty i prelekcje związane z 18. Warszawą w Budowie ruszą 30 sierpnia. Grochów Szczęśliwy to program proponowany przez Dom Sztuki w Warszawie. W ramach tego cyklu Dom Sztuki pyta o to, co daje nam szczęście w miejscu, w którym mieszkamy. Od Grochowa przez Pragę po całe miasto. Najbliższe spotkanie, jakie proponują organizatorzy, to spacer w rezerwacie Olszynka Grochowska. Poprowadzi go antropolożka i biolożka Iwa Kołodziejska. Iwa zna się dobrze zarówno na ludziach, jak i na roślinach. Na co dzień pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, a spacer z Iwą po Olszynce Grochowskiej potrwa 3 godziny i będzie polegał na wielozmysłowej obserwacji terenu. To technika, którą mogą posługiwać się antropolodzy, ale nie tylko. Wydarzenie jest bezpłatne, warto wcześniej pobrać wejściówkę na stronie domsztuki.org. Ten wielozmysłowy spacer z nastawieniem na uważne bycie w naturze odbędzie się w sobotę 22 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Latos, czyli Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Z festiwalem Bittersweet w tle mija nam to piątkowe, słoneczne popołudnie. Do Poznania wrócimy już za moment. Tymczasem 5 minut po 14 na zegarze. Steve Lacy już teraz na dobry początek tej godziny.
1: Chilizer, nastaw się na letni chillout.

Spacerując wczoraj po terenie festiwalu Bittersweet, nie miałem wątpliwości, czy występ przyciągnął do parku Cytadela największą publiczność. Co krok to ktoś w koszulce Gorillaz, kolejka do stoiska z tak zwanym merchem, gdzie można było kupić sobie między innymi koszulki Gorillaz właśnie, była zresztą ogromna przez cały wczorajszy festiwalowy wieczór i noc, a Gorillaz na główną scenę Bittersweet weszli punktualnie o 23:30 i przez kolejne prawie półtorej godziny czarowali wyborem swoich największych przebojów oraz piosenek ze swojej najnowszej tegorocznej płyty The Mountain. Lider Gorillaz, Damon Albarn, wydawał się być w doskonałym humorze. Żartował, zagadywał publiczność, świetnie bawił się na scenie w towarzystwie swojego zespołu. Nic dziwnego, to musiało robić wrażenie widzieć takie morze ludzi obecnych na tym koncercie. Publiczność nie tylko świetnie się bawiła, ale razem z Damonem słowo w słowo śpiewała wszystkie jego piosenki. Dodajmy do tego kapitalny zespół gości specjalnych Gorillaz, między innymi wokalistę grupy Idols Joe Talbota oraz jednego z raperów grupy De La Soul, do tego animacje, te charakterystyczne dla Gorillaz animowane filmy, świetna oprawa świetlna. Tak, to był naprawdę bardzo udany koncert. Kto widział Gorillaz po raz pierwszy, z pewnością był pod wrażeniem, a ci, którzy już wcześniej mieli okazję Damona Albarna i spółkę zobaczyć, wierzę, że również wyszli z tego koncertu co najmniej usatysfakcjonowani. Co zagrali na koniec? Na koniec Gorillaz zagrali Clint Eastwooda.

Soft, czyli ZMKG. Wspominamy dziś wczorajszy inauguracyjny wieczór drugiej edycji festiwalu Bittersweet w Poznaniu, ale też wracamy wspomnieniami do festiwali, które już za nami za kilka minut, czyli Z zaśpiewa dla Was Olivia Dean, gwiazda tegorocznej edycji Orange Warsaw Festiwalu. Już teraz zaś grupa, która 1 lipca pojawiła się na głównej scenie tegorocznego Open Era. DXX i Islands, ich debiutanckiej płyty, nowy album DXX podobno już w drodze.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na Chill Out. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni Chill Out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Do hymnu.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
12: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
13: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
14: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
17: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
18: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Les Mes jest na wyciągnięcie ręki. Les Mes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
19: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
20: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł.

0: 18 minut przed 15, słuchacie Chili Z. To jeszcze jedno wspomnienie z wczoraj, z Poznania, z pierwszego dnia festiwalu Bittersweet. Pochodząca, mieszkająca w Poznaniu wokalistka Karolina Supron miała takie marzenie. Marzenie, aby na koncercie Jessie J, jednej z gwiazd tego właśnie pierwszego dnia Bittersweeta, razem z wokalistką zaśpiewać jej wielki przebój Price Tag. Od kilku tygodni Karolina afirmowała to marzenie, publikowała na swoim koncie na Instagramie filmiki, które no, stały się już niemal wiralami. Wiadomo było, że informacja o tym, że Karolina chciałaby z Jessie J zaśpiewać, dotarła również do ludzi związanych z tą brytyjską artystką. No i kiedy przyszło co do czego, przyszło do czasu koncertu Jessie J, Karolina pojawiła się na nim no, z takim dość dużym transparentem z napisem: czy mogę zaśpiewać z tobą Price Tag? To nie mogło umknąć uwadze Jessie J i szczęśliwie nie umknęło. Karolina rzeczywiście Price Tag zaśpiewała, no i zaśpiewała to pięknie. Marzenia czasem się spełniają, warto w nie wierzyć, warto za nimi podążać. Miejmy nadzieję, że to początek nowej, dużej kariery tej poznańskiej wokalistki. Trzymam za to mocno kciuki. Tymczasem również z Poznania ktoś, kto śpiewa fantastycznie i kogo znamy już dobrze. To Katia.
1: Zakazana owoc, smakuje lepiej.

To jeszcze tylko Man I Trust i będziemy mieli godzinę 15, a po trzeciej w Chili Z. Pięknie jak zwykle piątkowo zagrają dla Was m.in. Joy Crooks, Somber, a po polsku Daria ze Śląska i Daniel Godson. Mam nadzieję, że zostaniecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
11: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
10: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: Nawet na chillout.
2: 15 minęła, przy mikrofonie, czyli Z, Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie obchodzi dziesięciolecie powstania. We wrześniu zaprosi nas na multidyscyplinarną podróż przez twórczość Beksińskiego, łączącą tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i z teatrem. Na wystawie stałej w galerii znajduje się 50 obrazów artysty z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Te obrazy możemy podziwiać na co dzień, a specjalnie z okazji jubileuszu wystawę dopełnią wczesne fotografie Beksińskiego i pokaz intymnego filmu dokumentalnego. Galeria mieści się w Nowochódzkim Centrum Kultury, które z okazji tej okrągłej rocznicy ma w planach spektakl muzyczno-baletowy pod tytułem Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color Ballet. Równie ciekawy może okazać się pokaz w goglach VR, w którym płótna Beksińskiego zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, tak byśmy mogli wejść w sam środek surrealistycznego świata Zdzisława Beksińskiego. Znając jego obrazy na samą myśl, aż mam ciarki, ale jeśli chcecie sprawdzić, w jaki sposób na Was to wszystko zadziała, odsyłamy do NCK na wystawę Beksiński w Krakowie, 10 lat od 18 września. Został dokładnie miesiąc na odwiedzenie drugiej odsłony wystawy Plakat Polski – Kolekcja. Przekrojowy zestaw polskich plakatów ułożonych chronologicznie od XIX wieku do dziś zobaczymy w Muzeum Plakatu przy Pałacu w Wilanowie dokładnie. Ze względów konserwatorskich ta stała wystawa jest jednak trochę zmienna, bo co 3 miesiące zmieniają się pokazywane prace. Czasem to są tylko inne egzemplarze tych samych plakatów, a czasem zupełnie nowe dzieła. Do 13 września możemy zobaczyć te eksponowane podczas drugiej odsłony. Wśród tego, co teraz widzimy w Muzeum Plakatu, mamy m.in. kultowy plakat Piotra Młodożeńca Coexistence z 2001 roku. Plakat miał wyrażać równość religii i być wezwaniem do pokoju i wzajemnego poszanowania kultur. Trafił na billboardy na całym świecie i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli początku milenium. Bono wykorzystał motyw Coexist podczas trasy U2 z 2005 roku. Tą i wiele innych historii, które upamiętniają plakaty, a nawet historii, które zostały przez plakaty wywołane, znajdziecie w audioprzewodniku dołączonym do wystawy Plakat Polski – Kolekcja. Warto też wybrać się na oprowadzania kuratorskie, a informacje o tym znajdziecie na stronie postermuzeum.pl. Laba, czyli letnie aktywności bez ambicji. To cykl wydarzeń, które razem składają się na jeden wielki manifest bez troski. Odbywa się z inicjatywy Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie i nawet jeśli nie macie Lublina na swojej trasie, to być może zainspirujecie się programem Laby, a w nim osiedlowa gra w mafię pod nazwą Kasia śpicie, gramy w mafię. Poza tym kartografia nic nie robienia, czyli warsztaty stworzenia map z jedną ważną zasadą. Mapujemy miejsca przyjemne, sprzyjające nic nie robieniu, ławki, kawiarnie czy połacie zielonej trawy. Do tego wspólne klejenie haiku z wyciętych haseł z krzyżówek panoramicznych i klejenie niezobowiązujących pocztówek z nic nie robienia, które można komuś wysłać lub nie. Polecam inspirowanie się programem Festiwalu Letnich Aktywności Bez Ambicji Laba lub skorzystanie z niego osobiście w Lublinie od 15 do 23 sierpnia.
0: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Przed nami ciepły i słoneczny weekend. W całym kraju jutro mnóstwo słońca, mało chmur i żadnego, nawet przelotnego deszczu. Temperatury wysokie od 26 do 35 stopni. Te najwyższe wartości to na zachodzie, ale w wielu miejscach na termometrach jutro powyżej 30 stopni. W niedzielę podobnie, tyle że w niedzielę już będzie się chmurzyć i gdzieniegdzie jednak popada.
0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Lato w Gizet.
2: Kolejna godzina tego letniego, piątkowego popołudnia z Chili Z. Bartek Winczewski, raz jeszcze dzień dobry. Zapraszam w 6 minut po 15 na zegarze. Zaczynamy i zaczynamy...
0: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
2: I zaczynamy w towarzystwie Cannons. To Hurricane.

największy nieobecny tegorocznego letniego festiwalowego sezonu w Polsce, czyli Somber. On za nami. Można było jechać choćby na Węgry, do Budapesztu, na festiwal Sziget. Tam właśnie w ten weekend Somber daje jeden z nielicznych europejskich koncertów tego lata. Wspominałem, że przed nami gorący, wręcz upalny weekend przed wysokimi temperaturami. Najlepiej uciec gdzieś nad wodę, ale jeśli nie macie takich możliwości, polecamy na przykład weekendową wizytę w kinie, najlepiej klimatyzowanym, rzecz jasna. Na ekranach wciąż do obejrzenia Odyseja Christophera Nolana. Występujących w tym filmie Zendaya i jej męża Toma Hollanda można także oglądać w najnowszym Spider-Manie i to jest bardzo miła niespodzianka, nie tylko dla fanów kina superbohaterskiego. Ja bawiłem się świetnie, a jeśli nie Odyseja i nie Spider-Man, to od dziś na ekranach thriller Wszyscy moi wrogowie z Matthew McConaugheyem w roli głównej. A Matthew McConaughey zdradził niedawno, że miał propozycję, aby zagrać rolę Joela w serialowej adaptacji gry The Last of Us. Trudno dziś wyobrazić sobie The Last of Us bez Pedro Pascala. Ale tak, mogło zdarzyć się, że to Matthew McConaughey wcieliłby się w tę postać. On jednak odmówił. Scenariusz wprawdzie bardzo mu się podobał, ale uznał, że to nie dla niego. Nie chciał również wiązać się z tym tytułem na dłużej, no bo z serialami już tak jest, kiedy raz już wejdzie się w daną rolę, a serial osiągnie sukces, może to się ciągnąć latami. Matthew McConaughey nie chciał wejść w te buty z roli Joela w The Last of Us. Zrezygnował, może i dobrze. Pedro Pascal przecież świetny w tej roli w The Last of Us. A Matthew McConaughey, tak jak powiedziałem, od dziś oglądać możemy w thrillerze Wszyscy moi wrogowie. Recenzje całkiem niezłe.

14 dzień sierpnia, piątek, drugi dzień festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Dziś na festiwalowych scenach m.in. 21 Pilots, Tom Odell i Chet Faker, a już za mniej więcej godzinę o 16.30 ten drugi dzień Bittersweeta otworzą Nowozelandczycy z grupy Leisure.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Chilizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wakacyjne weekendy.

0: 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: premiery najnowszego albumu Darii ze Śląska. Halo, co jest grane, minęło już kilka miesięcy, ale nowy album Darii wciąż gra nam w uszach i w sercach. We wrześniu, czyli już niebawem, rozpocznie się kilkumiesięczna klubowa trasa koncertowa, ten album promująca. Będziemy wam o tym przypominać. Tymczasem przypomnijmy sobie, jak z płyty Halo, co jest grane, brzmi piosenka Trudno jest być sobą.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

sobą. Próbuję być jak mała mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest to, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

Daria ze Śląska w Chili Z. 10 minut pozostało do 16. Za 10 minut otworzą się bramy festiwalu Bittersweet w Poznaniu, a już o 17 na naszej antenie program specjalny właśnie z parku Cytadela w Poznaniu. Tam odbywa się festiwal Bittersweet, no i tam już o 17 właśnie czekać będzie na was Dominika Kontarowicz. Polo i Pan z gościnnym udziałem Bev Ditto, tymczasem jeszcze przed 16.

0: Z. Słuchasz radia Chili Z. Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Przed nami ciepły, słoneczny, niemal bezchmurny i bezdeszczowy weekend. W sobotę na termometrach od 26 do nawet 35 stopni. Te największe wartości to jutro na zachodzie. W niedzielę równie wysokie temperatury, tyle że w niedzielę może już się trochę zachmurzyć, a gdzieniegdzie może też przelotnie popadać.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Lato w Chili Z.
1: Piątkowe popołudnie z Chili Z, 16 minęła, Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. W niej już niebawem Jessie Ware i Moby. Rozpoczynamy to jednak w towarzystwie.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: I nigdy nie wyrobię się na tym dżingielku. Zaczynamy tę godzinę w towarzystwie Poufu i Bad Ubi. Death Bet w Chili Z już teraz.

Mobiego tego lata można było podziwiać przede wszystkim na festiwalach, choć akurat w Warszawie zagrał na letniej scenie progresji. Ci, co byli, wspominają ten koncert jako wyjątkowe wydarzenie. Sam Moby także zostawił po sobie miłą pamiątkę z Warszawy. Na pewno widzieliście ten film, kiedy z okna hotelu podziwia grającą na skrzypcach dziewczynę na krakowskim przedmieściu w Warszawie, jednocześnie zachwycając się zachodzącym nad Warszawą słońcem. Tak, to był z pewnością wyjątkowy wieczór, tak dla artysty, jak i dla publiczności, która tego sierpniowego wieczoru tłumnie pojawiła się na letniej scenie progresji. Skoro o tłumach mowa, tych nie brakowało wczoraj na terenie Bittersweet Festivalu, czyli na poznańskiej Cytadeli. W tłumie można było wypatrzeć także i Darię.

0: tym roku już się nie uda, ale w kolejnym czekamy na wizytę ponowną Ray w Polsce, Nightingale Lane z jej nowej płyty. To za nami w Chili Z, a przed nami dziś wieczorem na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu koncert Toma Odela. Ja już dawno przestałem liczyć, ile razy Tom Odell odwiedził już Polskę. W samym tylko minionym roku wydarzyło się to co najmniej dwukrotnie, na pewno w Warszawie i na pewno w Krakowie. Dziś wieczorem wraca po raz pierwszy, zagra w Poznaniu. To będzie godzina 20, główna scena, myślę, że piosenki Numb także wieczorem nie zabraknie.
1: I hold my hand over the flame to see if I can feel some pain.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

festiwalowe lato dopiero co zaczynało się między innymi tym koncertem Blood Orange na tegorocznym Orange Warsaw Festiwalu. No a tu proszę, już połowa sierpnia i festiwalowy sezon 2026 niebawem stanie się już tylko wspomnieniem, no ale przed nami jeszcze choćby dwa dni festiwalu Bittersweet w Poznaniu. 20 minut pozostało do 17, od 17 na antenie, czyli Z. Specjalny program z Poznania, z Parku Cytadela. Tam razem z wami do 22 Dominika Kontarowicz i Kuba Lachowicz.

czyli Z. Już niebawem połączymy się z Poznaniem, no i w Poznaniu także spędzimy większą część tego piątkowego wieczoru. Na festiwalu Bittersweet będą z wami Dominika Kontarowicz i Kuba Lachowicz. Ja dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Zapraszam w poniedziałek, słyszymy się o 10:00. Dobrego, słonecznego weekendu. Wypoczywajcie, do miłego.

0: zawsze na Chill Out. Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: W kraju zapowiada się pogodny i ciepły dzień z dużą ilością słońca i temperaturami w granicach od 24 do 28 stopni. 27 stopni w Warszawie, w Katowicach 26, 27 w Krakowie. Nad Bałtykiem będzie wyraźnie chłodniej. W Helu około 23 stopnie. Momentami chmury i na zachodzie również można liczyć na sporo słońca. Mamy w większości stabilną i letnią aurę dzisiaj, idealną na spędzenie czasu na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dzień dobry, piątek, 14 dzień sierpnia. Zaczynamy drugi dzień Bitter Sweet Festival w Poznaniu. Ja nazywam się Dominika Kontarowicz i będę dzisiaj z wami do 20. Później radiową wartę przejmuje Kuba Lechowicz, a teraz gramy Fear When You Fly, Cleo Sol.

0: 12 minut po 17 zaczynamy drugi dzień Bittersweet Festival w Poznaniu i przede mną tutaj przed mikrofonem jest poznaniak.
1: Rodowity Max, poznaniak.
0: Max Ber. Cześć Max.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że możemy się usłyszeć bezpośrednio z mojego ukochanego rodzinnego Poznania, który zakwitł niczym japońska wiśnia w kwietniu. Jest najpiękniej, jest cudowna pogoda, są uśmiechy, są relacje, jest wszystko to, co jest potrzebne w tym roku na Bittersweet Festival.
0: Wiesz, co jeszcze jest potrzebne i nie wymieniłeś? I co
1: dobra
0: mamy?
1: Muzyka.
0: Dobra pogoda.
1: Pogoda to prawda.
0: Pogoda jest cudowna. Pogoda ducha, jak i pogoda tutaj na zewnątrz. Ale ja chciałam ciebie zapytać standardowe pytanie. Na jaki koncert czekasz dzisiaj najbardziej?
1: Czekam na koncert Mroza, który już za rogiem, bo zaczyna się dosłownie za dwie minuty, więc chwilkę się na ten koncert spóźnię, ale dzisiaj także Chet Faker, Rita Ora i mnóstwo innych wyjątkowych artystów, Tom Odell, Another Love. Wszyscy ze złamanym sercem z Poznania czekają na tę wyjątkową chwilę, ale myślę, że cała Polska, która do stolicy Wielkopolski przyjechała, również będzie głośno śpiewać pod main stage'em Bittersweet Festival, bo to przecież artysta kompletny, on tą piosenką zawładnął naszymi sercami. My niejednokrotnie też na antenie Chili Z puszczaliśmy Another Love Toma Odella.
0: Ja też nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć go przed pianem. To jest niesamowite. Pamiętam, że byłam na jego koncercie parę lat temu, ale wtedy padał straszny deszcz i po prostu ten odbiór był inny, a dzisiaj...
1: A ja byłem kiedyś na jego koncercie na innym festiwalu i było piękne słońce i ten słoneczny klimat się tak wyjątkowo udzielił. Jest to naprawdę artysta ponadczasowy, taki, którego nie tylko lubimy słuchać w radio, ale przede wszystkim lubimy słuchać go na koncertach, bo on wpływa na nasze emocje, on wpływa na to, jacy jesteśmy także w odbiorze tej muzyki i to się przekłada później też na to, jak siebie wzajemnie widzimy, co chcemy dać od siebie artyście też w tej synergii energetycznej, która się tworzy podczas koncertów, co nie jest możliwe, kiedy po prostu puszczamy muzykę. Wtedy topimy się w tym naszym ulubionym chillaucie i mam wrażenie, że Tom Odell niejednokrotnie na antenie Chili Z to robił. Ciekawy jestem bardzo, co zrobić dzisiaj w moim rodzinnym, wyjątkowym Poznaniu. No a z perspektywy elektroniki, jak ty postrzegasz ten festiwal? No bo to jest oczywiście twój konik. Wczoraj Kalbrenner, to było coś niesamowitego.
0: Paul Kalbrenner zawsze zachwyca, ponieważ on gra live, on nie gra DJ setu, tylko on gra live, więc jakby puszcza różne sample na żywo i tak naprawdę każdy jego występ jest przez to
1: innym trochę zjawiskiem, prawda?
0: Tak, a dzisiaj, słuchajcie, dowiedziałam się, że występuje Junior Jack, legenda house'owego grania, także...
1: Bittersweet zadbał o festiwal, można powiedzieć, z każdej strony. Ten line-up jest bardzo, bardzo kompletny. My oczywiście odliczamy też chwilę do koncertu Robiego Williamsa, ale 14 dzień sierpnia to także imieniny Maksymiliana, więc wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim mojemu najlepszemu przyjacielowi życzę wszystkiego najlepszego. Ja nie mam dzisiaj imienin. Ja mam w październiku, ale wszystkim Maxom wszystkiego najlepszego.
0: A myślałam, że dzisiaj masz i chciałam ci pożyczyć.
1: Ale możesz mi życzyć. Życzmy sobie. My dbamy o relacje na Bittersweet Festival, więc odpalamy dobrą dozę cudownej muzyki.
0: I życzę ci wszystkiego najlepszego,
1: Ja
0: Max.
1: Tobie też
0: Bardź
1: życzę.
0: Się dobrze.
1: I ty też.
0: Dzięki.
2: Bittersweet Festival w Chili Z.

0: Time Aquarius Metronomy. Jest piątek po 17:00. Większość z nas jest już po pracy. No nic, tylko nastawiać się na chill out.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z w parku Cytadela w Poznaniu.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: goes first. Goes first.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Crunchips, producent chipsów Bittersweet.
2: 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Już teraz Chili Z na żywo z festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
3: Za nami pierwszy dzień festiwalu, pierwsze koncerty. Ja byłam wczoraj na Gorillaz po raz pierwszy w swoim życiu. No i wspaniałe było zobaczyć i posłuchać Damona Albarna na żywo. Było to też piękne widowisko pod kątem wizualnym. Nie zabrakło słynnych animacji małp, rysunkowych członków Gorillaz. Na scenie z Damonem wystąpił również czteroosobowy chór i cały band. Było mnóstwo ludzi. No i śmiało mogę powiedzieć, że to był jeden z najlepszych koncertów tego roku. No właśnie, a jaki był wasz najlepszy koncert, na którym byliście w tym roku? Dajcie proszę znać na maila dominika.kontarowicz@chiliz.pl. A teraz gramy Mroza, ponieważ Mrozu właśnie gra na żywo na scenie głównej właśnie na bicie.

0: Bitter Sweet Festival, a my posłuchamy go sobie tutaj w Chili Z.
1: Bitter Sweet Festival w Chili Z.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Crunchips, producent chipsów Bitter.

Dziki Brzeg, Flirtini i Piotr Zioła, a ja mówię po raz kolejny dzień dobry z Poznania. Jesteśmy na Bittersweet Festival, który potrwa jeszcze dziś i jutro, ale chciałam też trochę powspominać wczorajsze koncerty, bo wczoraj przepiękny koncert dała Lord i to był nie tylko koncert, ale też taki performance artystyczny. Artystka zaprezentowała repertuar ze wszystkich swoich czterech albumów. Między piosenkami dzieliła się też z fanami różnymi osobistymi przemyśleniami. Też powiedziała, że jest z Nowej Zelandii, z małej mieściny w Nowej Zelandii i nigdy nie przypuszczała, że kiedyś przyjdzie jej znaleźć się po drugiej stronie świata właśnie w Polsce. Do tego w pewnym momencie zaprosiła na scenę swojego ochroniarza, który miał wczoraj urodziny, no i cały festiwal zaśpiewał mu Happy Birthday. Także to był naprawdę szczególny, piękny koncert. No tak, czekamy dzisiaj na występy między innymi Chata Fakera. Ja osobiście nie mogę się już doczekać tego koncertu. Czekamy na Toma Odela, no i na wielu, wielu innych jeszcze artystów. A teraz gramy Paris i Scratch Mass i wracamy już za chwileczkę prosto z Bittersweet Festivalu.

0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
2: Zapraszam. 18:00 na zegarach. Nadajemy do Was z Poznania, z Parku Cytadela. Jesteśmy na Bittersweet Festival. No i zapraszamy Was do naszej strefy. Jeśli jesteście w Poznaniu, jesteście na Bittersweet Festival, zajrzyjcie do nas. Gramy Summer Days Ride.

12 minut po 18. Ponownie witam się z wami z Poznania, gdzie jesteśmy razem z naszym studiem mobilnym, festiwalowym. Dzisiaj o 20 na Enea Stage, na Bittersweet Festival wystąpi Chad Faker, australijski muzyk z Melbourne. Od dzieciństwa fascynował go jazz, no i właśnie jego pseudonim Chad Faker jest ukłonem w stronę jazzowego trębacza i wokalisty Chata Bakera. Pierwszy większy rozgłos przyniosła mu wydana w 2012 roku epka Thinking in Textures, no ale przełom nastąpił dopiero 2 lata później wraz z debiutanckim krążkiem Built on Glass. Płyta połączyła elektronikę, downtempo, soul i R&B, no i oczywiście takie utwory jak Talk is Cheap, Gold, czy jego charakterystyczna interpretacja No Diggity, utworu, który oryginalnie należy do zespołu Blackstreet, szybko uczyniły z Chada Bakera jedną z najciekawszych postaci na australijskiej, ale i na światowej scenie elektronicznej i alternatywno-popowej. Po sukcesie debiutu Chad Faker zdecydował się na dość taki radykalny krok, bo w 2016 porzucił pseudonim Chad Faker i zaczął wydawać muzykę pod własnym nazwiskiem, jako Nick Murphy, i właśnie pod swoim imieniem i nazwiskiem nagrał 2 krążki, żeby po 4 latach znowu wrócić do Chada Fakera i ponownie tworzyć muzykę, która przypominała mu jego wcześniejszy projekt. Piosenka No Diggity jest bardzo szczególna w jego karierze, ponieważ to ten utwór dał mu tak naprawdę pierwszy międzynarodowy rozgłos. No Diggity powstało trochę przez przypadek, bo Murphy pracował nad własnym instrumentalem, ale nie mógł znaleźć odpowiedniej melodii wokalnej. Nad ranem zaczął śpiewać No Diggity, Blackstreet, które wcześniej usłyszał w barze. No i właśnie ta improwizowana wersja stała się jego przełomowym nagraniem. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć No Diggity dzisiaj na żywo, a my gramy już teraz No Diggity, Chata Baker, czyli Z.

0: Fly Away With You, Joe. A ten dudniący bas, który słyszycie, prawdopodobnie pochodzi z Enea Stage, która znajduje się na tyłach naszego studia. Teraz na tej scenie występuje Ashniko, a ja was serdecznie zapraszam do naszej fioletowej strefy. Są kule disco, karteczki, na które można wpisywać, jak nastawiać się na chillout, są leżaczki. To jest pięknie.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
7: Tak!
6: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Program specjalny z plenerowego studia Chili Z z Bittersweet Festival w Poznaniu.
2: Halo, halo!
3: Wszystko się zgadza, jesteśmy na Bittersweet Festival i jest ze mną znowu Max Beer. Maxiu.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Jak było na koncercie na mrozu?
2: Na mrozu było ciepło, ale na mrozu było dobrze, bo Łukasz zawsze wie, jak porwać poznańską i nie tylko całą Polskę publiczność. Zrobił to w sposób wybitny. Jest w dobrej formie, bo to też warto podkreślić. Czuć taką fresh po prostu energię od niego. Czuć, że wie, jak porwać właśnie nas w dobrą stronę emocjonalną, muzyczną. Tam się po prostu wszystko zgadza. Tak powiem ci szczerze, że stałem pod main stage'em i byłem dumny z tego, że nie tylko ten koncert odbywa się w Poznaniu w takim charakterze, ale że mamy naprawdę w Polsce takiego wokalista.
3: Co następny w rozkładzie?
2: Następny Chet Faker o godzinie 20:00 to z pozycji, które mnie bardzo interesują, ale dla wszystkich osób, które właśnie na przykład ruszają w kierunku Bittersweet Festiwalu albo słuchają nas na żywo, godzina 19:00 to Rita Ora, godzina 21:00 to oczywiście To Model, a później 21 Pilots, więc dzisiaj naprawdę wiemy, po co przychodzimy na Bittersweet.
3: Dzisiaj na grubo.
2: Dzisiaj wszystko się zgadza w line-upie. Naprawdę jest gorąco i to przede wszystkim ta atmosfera się udziela. To bardzo, bardzo mocno czuć. Weźcie ze sobą coś na słońce, jeśli się do nas wybieracie.
3: Weźcie na słońce i nawadniajcie się koniecznie i okulary przeciwsłoneczne również się przydadzą. Ale Maksiu, tutaj przy naszej strefie jest opcja napisania na karteczce, z tych emocji festiwalowych chyba mi się trochę plącze język.
2: What makes you chill?
3: What makes you chill? Dominika. Właśnie chciałam się ciebie zapytać, what makes you chill?
2: Co mnie chilluje? Myślę, że najbardziej chilluje mnie natura. Staram się z nią być blisko. Takie dni jak dzisiaj, kiedy ta pogoda piękna, letnia, bardzo daje się we znaki. To są idealne momenty, by z tego lata jeszcze skorzystać. Ono nie było łaskawe dla nas w tym roku, w ubiegłym również, więc takie dni jak dzisiaj to jest niesamowita letnia celebracja. Nie można sobie wymarzyć lepszego momentu do świętowania muzyki jak Bittersweet przy takiej aurze pogodowej, jak śpiewa Mrozu, czuję twoją aurę. A twoja aura jaka jest, kiedy jesteś wychillowana?
3: Moja aura? Myślę, że jak jestem wychillowana, to po prostu jest dobra aura. Ja jestem tutaj wychillowana, więc mam dobrą aurę, jak myślisz? Jak odczuwasz moją aurę?
2: Twoja aura jest bardzo wychillowana, ona zawsze nas wprowadza w dobrą, muzyczną, energetyczną sytuację, taką bardziej wieczorną. Ja widzę w tobie tą wieczorną aurę, ty się tak powolutku zawsze rozbudzasz, a później jak przychodzi do finału, to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny klimat, więc warto czekać na to, co wydarzy się właśnie dzisiejszego finału, a teraz świętujemy to, co najpiękniejsze.
3: Dzisiaj wyjątkowo jestem z wami od 17 do 20, natomiast co piątek jestem z wami po 19 w Primadoma Club, ale dzisiaj wyjątkowo po prostu nadajemy z Poznania, moi drodzy. Dzięki, Max.
2: Dzięki.
3: Okazało się, że jesteś trochę takim naszym tutaj reporterem radiowym.
2: Szybko wam opisuję, co się
3: Szybko
2: dzieje, co
3: opisuję,
2: się dzieje w kulisach.
3: Bo ja tutaj siedzę w naszej budce radiowej i nie mogę się ruszyć, więc dzięki, Max.
2: Kłaniam się nisko i pozdrawiam cały Poznań. W górę serca, niech zwycięża. Dokończcie sami.
3: Dzięki.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.

ci spojrzeć w twarz, swój poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię.

0: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
2: 19.00 na zegarach. Zapraszam na ostatnią godzinę z Bitter Sweet Festival w moim oczywiście wykonaniu, ponieważ po 20.00 dołączy do mnie Jakub Lachowicz, a już za 10 minut pojawi się w studiu Aleksandra Chromada, poznańska aktywistka, kuratorka Bitter Sweet Talks.

0: Witamy ponownie z Bittersweet Festival i w naszym festiwalowym studiu jest już mój dzisiejszy gość, Aleksandra Promada. Cześć Ola.
1: Cześć, dzień dobry, witam cię.
0: Jesteś aktywistką, ale też kuratorką Bittersweet Talks.
1: Tak, zgadza się, potwierdzam.
0: Chciałam zapytać o ten projekt Bittersweet Talks. Skąd w ogóle taki pomysł na zrobienie inicjatywy, która polega na głębokich rozmowach tak naprawdę, a festiwale nam się nie kojarzą z głębokimi rozmowami, z refleksjami nad życiem, nad relacjami.
1: Jasne, już tłumaczę. Bittersweet Talks w ogóle powstało jako taka idea już w zeszłym roku i to jest taka idea parasolowa, która pomieszcza w sobie kilka innych wątków, tak? Bo tutaj chodzi też o te house rulesy, czyli o całe takie bezpieczeństwo i szacunek uczestników podczas festiwalu. To są też wydarzenia organizowane w skali roku, które robi tutaj Bittersweet Festival. No i to są właśnie te rozmowy i wydarzenia skupione wokół jakiegoś jednego tematu. I tematem tegorocznych działań są relacje.
0: Relacje.
1: Tak jest. I dlatego mamy różne rozmowy, dlatego mamy różne panele i inicjatywy. No a myślę, że wzięło się to z takiej chęci, żeby ten festiwal był trochę inny. Że ten festiwal uważa na swoich uczestników, dba o nich i też chce wnieść jakiś taki społeczny aktywizm w to wszystko.
0: No tak, bo często też się mówi o samotności w tłumie i tak naprawdę możemy jej doświadczać tutaj, ponieważ no, uczestników festiwalu jest tutaj mnóstwo. Nie jesteśmy sami, ale jak dobrze wiemy, to uczucie istnieje, czasem nam towarzyszy, że mimo tego, że jesteśmy wieloma ludźmi, to czujemy się samotnie. I czy ten temat również poruszacie?
1: Tak, to są tematy, które podejmowaliśmy w ogóle w tym okresie przed festiwalem z fundacjami, bo współpracujemy też z fundacją sexed.pl, współpracujemy też z projektem Młode Głowy. No i właśnie poruszaliśmy różne takie aspekty psychologiczne, które mogą nas dotyczyć podczas festiwalu, po festiwalu, jak o siebie zadbać, jak zadbać o swoją psychikę i dlatego też na festiwalu mamy w ogóle takie safe crew, czyli party workerów też inaczej zwanych.
0: Party workerów?
1: Party worker.
0: Nie słyszałam takiej.
1: Tym się zajmuje w ogóle Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki i oni też tutaj są z nami na festiwalu, oni się tym zajmują na co dzień. I oni są tymi party workerami na co dzień, czyli są w klubach i dbają o bezpieczeństwo, dbają o redukcję szkód spożywania rzeczy najróżniejszych i wspierają osoby w kryzysach. I oni też są z nami, razem tutaj z fundacją sexed.pl, tworzą patrole i takie grupy, które są na safe spotach, grupy interwencyjno-kryzysowe, które wyłapują osoby z tłumu i jakby, no, udzielają im jakiejś tam pomocy, nie? Najczęściej to jest właśnie pomoc psychologiczna, tak zwana pierwsza pomoc psychologiczna, bo są osoby, tak jak powiedziałaś, które doświadczają, no, uczucie samotności to jest jakiś tam jedna z
0: różnych
1: rzeczy,
0: emocji.
1: Tak? Ale dokładnie, jakiegoś przytłoczenia, napadów lęków, tak? No, naprawdę jest tych przypadków tutaj wiele. No i bardzo się cieszę, że to jest taki festiwal, który dba o ludzi, nie?
0: Aleksandra, wychodzi na to, że Bittersweet Festival jest najbezpieczniejszym festiwalem w Polsce.
1: Ja bym trochę bardziej zachowawczo może powiedziała, bezpieczniejszym, bo najbezpieczniejszym to nigdy nie wiemy, czy uda się być, ale to już moja taka poprawność, że tak powiem, z merytoryki, z tego kawałka. Ale no tak, staramy się i myślę, że ta idea jest coraz bardziej znana i popularna, że są te jakby miejsca, czyli w naszym przypadku te safe spoty, nie? Mamy je trzy na terenie festiwalu, tam są właśnie te grupy edukacyjne i tam oni mają całe osprzętowanie jakieś takie, które pomaga udzielać wsparcia.
0: Myślę, że to jest bardzo, bezpieczeństwo jest bardzo ważne na takich wielkich wydarzeniach, jakim jest festiwal muzyczny, więc bardzo się cieszę, że tak dbacie o nas tutaj na Bittersweet Festival. Dziękuję ci, Ola, że wpadłaś do naszego festiwalowego studia, a my teraz gramy Automatic, Jessie Ware.
1: Dziękuję.
0: Dzięki. Program
2: specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z w parku Cytadela w Poznaniu. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

0: Chili Z na żywo z Bittersweet Festival. Zapraszają Dominika Kontarowicz i Jakub Lachowicz.
1: 19.29 na zegarach i tak jak obiecałam, Kuba Lachowicz miał się zjawić w naszym studiu i się zjawił. Witam cię, Jakubie.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. Co tak oficjalnie?
2: Bo ja jestem natchniony muzyką. Teraz byłem w ostatnich godzinach na wielu koncertach, o nich będę opowiadać. Nie no, spokojnie, do 22 mamy czas, muszę jakoś zapełnić tę antenę. Natomiast z takich rzeczy bardzo gorących, chwilę temu skończył się koncert naszego, mogę sobie chyba tak pozwolić powiedzieć, Maxa Tachasiuka. Max po 20 nas odwiedzi w tym studiu i też porozmawiamy o festiwalach i o tym, jak mu się dzisiaj grało, więc myślę, że będzie dobrze. Mrozu dzisiaj też był, wspaniały koncert, mimo tego, że grał w pełnym słońcu ze swoją sekcją dętą, ubrany na czarno, słońce padało prosto na niego, to i tak wywijał tak, proszę państwa, że... No,
1: Max Ber był zachwycony, jak tutaj przyszedł, powiedział, że to jest w ogóle koncert tego festiwalu.
2: Wspaniałe. Ale jeszcze... No jeszcze nie, no to spokojnie, jesteśmy na półmetku i to dosłownie jeszcze dużo koncertowych emocji przed nami, bo przecież Bittersweet trwa do jutra.
1: Za pół godziny Chad Faker, ja już przebieram nogami przed tym koncertem.
2: A po co mnie denerwujesz?
1: No tak, ty będziesz spać.
2: Nie, no będzie, w sumie cieszę się, bo jednak festiwale to jest coś takiego, że się dużo chodzi, jest ciepło, bolą mnie nogi, to sobie posiedzę, kawę sobie wypiję, o.
1: No oczywiście, a pamiętasz w zeszłym roku, jak bawiliśmy się na koncercie, na DJ secie.
2: Pamiętam ten koncert doskonale, bo chyba krzyknąłem kocham Peggy Gu 20 razy na minutę w ciągu tego koncertu.
1: Peggy Gu dała czadu na zeszłorocznej edycji Bittersweet Festival i teraz da czadu na antenie Chili Z razem z Lenem Krawicem. I believe in love again.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Już teraz Chili Z na żywo z festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
2: Tak jest, Bittersweet Festival 2026 z Chili Z trwa, dzień drugi, edycja druga. Rozmawialiśmy o tym właśnie z Dominiką, właśnie na które koncerty się wybieramy. Powiedz, bo wczoraj była taka sytuacja, że tu jest bardzo, ale tu bardzo dużo ludzi.
3: Tak jest.
2: Jak ty w tłumie się odnajdujesz?
3: Szczerze mówiąc, kiedyś znosiłam to lepiej, to moje bycie w tłumie. Teraz już trochę stronię. Widzę, że z wiekiem po prostu...
2: Przestało cię to bawić.
3: Przestało mnie to bawić i też wolę koncerty o takiej kameralnej atmosferze. Lepiej się czuję w mniejszych pomieszczeniach. I też wtedy ta energia do mnie bardziej przemawia.
2: Rozumiem. Nie, bo pytam, bo wiesz, festiwale rządzą się takimi swoimi prawami i oczywiście inaczej odczuwamy te tłumy. To nie jest tłum na Marszałkowskiej w centrum Warszawy. Natomiast rzeczywiście tutaj te drogi potrafią się zakorkować, ale mimo tego ja wczoraj poznałem bardzo dużo ludzi. Właśnie stojąc gdzieś w zatorach ludzkich. Więc jak najbardziej...
3: I kogo poznałeś?
2: Poznałem takie dwie dziewczyny z Poznania, ale rozmawialiśmy o tym, że studiowały w moim Szczecinie, więc mieliśmy wspólny temat. Zachwycaliśmy się tym miastem.
3: Pozdrawiamy dziewczyny.
2: Pozdrawiamy dziewczyny, pozdrawiamy Szczecin. Więc było to bardzo miłe. A pytam o to nie bez powodu, ponieważ przypominam, że to jest festiwal, na którym również możecie znaleźć tak zwane safe spoty. Ja już mówiłem o tym wczoraj. Czyli takie miejsca, jeżeli czujecie się przebodźcowani, jeżeli muzyka was przytłoczyła, jeżeli macie dosyć ludzi, albo po prostu chcecie odpocząć w takim cichszym miejscu, no to oczywiście pierwszym miejscem jest studio, czyli Z wyciszone, a drugim miejscem są safe spoty, których jest na mapie 4. Więc jak najbardziej festiwal myśli o wszystkich i myślę, że to jest fajna inicjatywa.
3: Tak, Aleksandra Chromada właśnie z kuratorka Bittersweet Talks była dosłownie 15 minut temu
2: tak,
3: w naszym studiu
2: się z nią właśnie
3: i właśnie opowiadała o tych safe spotach. No i ja się bardzo cieszę, że ogólnie festiwale w Polsce idą w tę stronę,
2: że to nie jest już
3: tylko rozrywka,
2: zabawa. Tylko właśnie jest to odpowiedzialne festiwalowanie, można tak powiedzieć, jest takie słowo?
3: Tak, odpowiedzialne i bezpieczne.
2: Dzisiaj headlinerem drugiego dnia jest zespół 21 Pilots. Postanowiłem, że zagramy teraz piosenkę Stressed Out. Co ty
3: Zupełnie mi nieznany zespół, muszę ci się przyznać. No nie wiem, jak na to zareagujesz.
2: Jak do tego doszło, nie wiem. No. To widzimy się w takim razie pod sceną Prima Domo.
3: Widzimy się.
2: No i będzie zapoznawanie się z twórczością artysty.
3: Dobrze.
2: Gramy Stressed Out teraz w Chili Z, a z Prima Domo jeszcze za moment wrócimy.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.

0: Piękna wersja Piotr Zioła i do tego Vito Bambino się dograł. Piotr Zioła niebawem wyda swoją jubileuszową wersję tego albumu. Po 10 latach widziałem, winyl się tworzy, więc to będzie coś. Ale
1: uwielbiam jego głos.
0: Uwielbiam tę płytę.
1: Nie znam całej płyty, ale uwielbiam.
0: Ale ja
1: głosy.
0: Cię dzisiaj łapię na nieprzygotowaniu, pani wiesz dziennikarz co? Muzyczna. Jezus.
1: Ja po prostu znam się na muzyce elektronicznej.
0: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, że mamy piątek. Obiecuję, że to był ostatni wolny, tak wolny utwór dzisiaj, bo to jest pora Prima Donna Club, więc ja zadbam o to, żeby było trochę szybciej.
1: No mam nadzieję, że...
0: A dasz mi namaszczenie?
1: Będziesz trzymał fason po 19 tutaj w piątki, ale, w Chili.
0: Ale pobłogosław mi.
1: Błogosławię cię.
0: Dziękuję. Prima Donna, ty kończysz ten program już.
1: Ja kończę i dziękuję bardzo za te prawie 3 godziny z wami. Cię w piątek dogaduję ze słuchaczami.
0: Bo no mamy nie tylko w piątek.
1: My mamy ten sam vibe. Chcemy weekendu, chcemy wolności, chcemy muzyki, chcemy chillować.
0: Czyli rozumiem, idziesz teraz przecierać festiwalowe szlaki.
1: Za 12 minut Chad Faker. Już przebieram nóżkami.
0: No właśnie, a to całe szczęście blisko.
1: Blisko, tuż za rogiem.
0: Tuż za rogiem. No to...
1: Więc jak będziesz chciał, to wrócę jeszcze i opowiem ci, jak było.
0: O, zróbmy tak.
1: Doskonały pomysł?
0: Doskonały pomysł, tylko nie czuj presji, że musisz wychodzić, bo masz wejście w radio, tylko jak się skończy,
1: tak
0: to przyjdź.
1: Dobrze.
0: A my bardzo chętnie
1: to
0: wysłuchamy.
1: Do usłyszenia.
0: O, czyli się nie żegnamy, tylko do usłyszenia.
1: Prima
0: Donna wraca też dzisiaj i wraca jutro, a ja zostaję...
1: A ty baw się dobrze ze słuchaczami.
0: Najlepiej się będziemy... O Jezu, jak my się będziemy bawić.
1: O Jezu, jak się będziecie bawić.
0: W piątkowy wieczór zawsze. Love Cat, teraz w Chili Z gramy. Piosenka nosi tytuł Love and Money. No to na festiwalu jest potrzebne to i to.
1: I dobry humor.
0: Też dobry humor, tak. Only good vibes.
1: Do usłyszenia.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
15: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
17: i Sana, tylko z Rossmana.
18: Po reklamie.

0: program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To oficjalnie dzień dobry, 20 się zbliża, drugi dzień Bittersweet Festival. Oficjalnie, no, trwa, chciałem powiedzieć, że rozpoczęty, ale on trwa. Razem będziemy do 22 i będziemy nie sami, bo zapowiadamy gość ze mną. Właściwie, więc nie jesteś gościem, Max. Max Stachasiuk.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Nie jesteś gościem, jesteś stałym bywalcem.
2: O, bardzo mi miło, że tak mówisz. No,
1: tak właśnie jest. Max, zagrałeś właśnie drugi raz na Bittersweet Festival.
2: Tak, szaleństwo.
1: Drugi raz. Tutaj, wiesz, gwiazdy przyjeżdżają i następnym razem w Polsce są za 10 lat, a ty tak co roku. Ty na trzeciej edycji też będziesz?
2: Faktycznie, tak jak mówisz, troszkę niezręczna sprawa. No, no ale chyba wypada, żebyśmy też byli, więc... Prośba do organizatorów.
1: Przez radio to podwójnie. Wiesz.
2: Nie, no ale wiadomo, tak już zupełnie bez żartów. Bardzo nam miło, że jeszcze w ogóle poza anteną mi powiedziałeś, że jako jedyni, tak? Zagraliśmy tutaj dwa razy. No to jest już w ogóle, nie wiem, podwójne, poczwórne, ośmiokrotne szaleństwo.
1: Ale powiedzmy, bo to, że tutaj graliście, to nie jest przypadek, bo tak chcieli słuchacze. Tak. Wygrałeś Next Fest Award przecież.
2: Tak, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. To jest ogromny w ogóle kredyt zaufania i ogromny taki... widzieć w ogóle różnicę między tym pierwszym koncertem tutaj na Bitterze rok temu, a tym przed godziną, to jest coś niesamowitego. Ja się czuję w zupełnie innym momencie kariery, ale też czuję, że słuchacze są zupełnie w innym... jakby innej częstotliwości z nami. Widzę, jak ta muzyka rezonuje i wtedy już w ogóle mnie to urzekało, a teraz urzeka mnie to tylko bardziej i bardziej i bardziej. I były w ogóle osoby, które były też na naszym koncercie rok temu, bo byłem ciekaw i spytałem ze sceny i kilka osób się zgłosiło, co już w ogóle jest niesamowite.
1: Niesamowite to jest to, że pamiętam, wielokrotnie ci o tym koncercie mówiłem na Nexcie, twój taki pierwszy, taki kameralny koncert, który już się nie powtórzy. Natomiast wspaniale się to obserwuje, kiedy ja dzisiaj stałem pod sceną i widziałem, jak ludzie śpiewają twoje teksty.
2: Tak, to jest najwyższy wyraz uznania. To jest coś chyba, czego każdy artysta sobie życzy, tak najprościej rzecz ujmując. Ale i widzieć to, jak to się materializuje powolutku, to jest, że są ludzie, którzy ewidentnie zależy im, żeby być blisko tej sceny, żeby przeżywać, żeby łapać kontakt z nami na scenie. I w ogóle też właśnie z naszej strony odwzajemniać ten kontakt, to jest po prostu...
1: Wzruszające.
2: Nie, tak, masz rację. No tak. Chyba szukałem tego słowa.
1: To tak patetycznie brzmi, ale domyślam się, o co chodzi.
2: Tak.
1: Bo rzeczywiście stałeś na tej scenie i z ciebie bije taka wdzięczność. To jest autentyczne i to jest świetne. Max, drugi dzień Bittersweet Festival, już ustaliliśmy, że wczoraj cię nie było, ale dzisiaj zostajesz.
2: Nie wywołałeś w ogóle. Na antenie, przy ludziach. Wczoraj cię nie było.
1: Nie było cię, odnotowaliśmy to. Szukaliśmy cię, nie było cię. Dzisiaj jesteś, na kogo czekasz? Na jakie koncerty się wybierasz?
2: Parcels, zdecydowanie. Chad Faker.
1: Teraz się zaczęło, no właśnie, minuty temu.
2: Ale będę biegł.
1: No to blisko.
2: Ja ostatnio biegam troszkę, to też szybko pobiegnę. To wszystko po to. Jeszcze, kurczę, ale teraz pod presją zapomniałem.
1: Dzisiaj czy jutro?
2: Dzisiaj.
1: 21 Pilots.
2: Nie, To model. Przepraszam. Zapomniałem na sekundę jego nazwiska, ale byłem raz na jego koncercie na Inside Seaside w Gdańsku i z chęcią to powtórzę.
1: Polecam się wybrać wcześniej, bo tam sporo ludzi będzie.
2: Zdecydowanie.
1: Max, baw się najlepiej na festiwalu, a my zagramy teraz Gorillaz, którzy byli wczoraj. Ciebie nie było. Gorillaz byli.
2: Ale że musisz powtarzać to, ale Max, po złośliwości.
1: Ale Max Stachasiuk będzie za rok, więc spokojnie. Max, dziękuję ci. Baw się najlepiej i gratuluję pięknego koncertu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Do zobaczenia.

Slender Bodies i Heartbeat. That 15 minut po 6:00 porą. Bittersweet Festival, Park Cytadela w Poznaniu, tutaj nas znajdziecie. I tak sobie pomyślałem, no bo kto z nas nie widział choć kilku memów o rozkopanym Poznaniu, koparki na Starym Rynku. To była nieoficjalna wizytówka miasta. Natomiast każdy remont kiedyś się kończy i tak właśnie się stało w przypadku Poznania. Dziś stolica Wielkopolski zachwyca nas nie tylko gruntownie odnowionym właśnie Starym Rynkiem, tylko też ogromem innych atrakcji. To jest miasto, które mam wrażenie było przez lata bardzo poszkodowane. Po pierwsze nie miało dużego festiwalu, to się zmieniło akurat, a po drugie zawsze jak mówiłem, że jadę do Poznania, przejdę się, wszyscy mówili, ale tam w ogóle nie ma co robić, Kuba, nie ma sensu tam jechać. Nie zgadzam się. Jak powiedziałem, Stary Rynek, byłem ciekawy efektów tego słynnego, niekończącego się remontu i powiem wam, że jest pięknie, bardzo klimatycznie, jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi, dla rowerzystów i rodzin z małymi dziećmi w wózkach. Są wyspy zieleni, piękne, piękne miasto, ale oczywiście najważniejszym punktem Starego Rynku nieodmiennie pozostaje ratusz z koziołkami, które się trykają codziennie w południe i zdaniem wielu architektów ratusz to najpiękniejszy renesansowy budynek na północ od Alp. Rzeczywiście tak jest, a w środku Muzeum Poznania z historycznym mechanizmem koziołków z 1913 roku. Ale też Muzeum Narodowe polecam, Galeria Malarstwa i Rzeźby. Tam można oglądać na przykład jedyny obraz Claude'a Moneta w polskich zbiorach. To jednak nie wszystko, bo muzeum też szczyci się jedną z bogatszych kolekcji sztuki rodzimej i europejskiej w Polsce. Rogale świętomarcińskie, no to chyba Państwu nie muszę tłumaczyć, dlaczego warto spróbować. A Poznań jest jednym z najciekawszych miast na mapie Polski. Teraz, kiedy, jak powiedziałem, rynek nie straszy remontem, tylko wręcz przeciwnie, to jak najbardziej polecam się wybrać i sprawdzić, jak jest właśnie w stolicy Wielkopolski. Bittersweet Festival oczywiście do tego zachęca i może być powodem. Jeżeli Was nie ma w tym roku, to w przyszłym roku jak najbardziej polecamy. A ja zagram Wam teraz po polsku Mrozu, który mimo ogromnego słońca, upału grał od samego początku do końca tanecznie, skocznie, bawił się ze swoją sekcją dętą, z pięknymi instrumentami i to było coś. My zagramy teraz Złoto w Chili Z, a jeżeli czas ma znaczenie, to mamy kwadrans o 20:00 w Chili Z.

Stop. Jamie XX, czyli Z, Body on the Floor, to tak wspomnienie, że piątek mamy i oczywiście celebrujemy go w czyli Z. 25 minut po 20, piątek, festiwalowy piątek, Bittersweet Festival 2. Poznań, który przez lata miał pecha do wielkich muzycznych imprez z tymi światowymi gwiazdami, dlatego że na przykład jest dokładnie pomiędzy Warszawą i Berlinem, więc te największe nazwiska przyjeżdżały albo do Warszawy właśnie, albo do Berlina. To nie jest tak, że w Poznaniu nic się nie działo przez te lata, bo to właśnie tutaj wystąpili m.in. Radiohead czy Portishead, ale to stare dobre czasy. I twórcy Bittersweet Festival postanowili zasypać tę dziurę i stworzyli line-up. Patrząc na ten line-up, to po pierwsze miało być letnio i nie chodziło o to, że festiwal odbywa się w sierpniu, tylko chodzi o to, żeby to była muzyka, której słucha się właśnie latem. Druga kwestia to taka, że Bittersweet ma taki milenialski skręt, bo są tu wykonawcy, którzy na przykład 20 lat temu albo 15 lat temu byli namiętnie słuchani, a dzisiaj nie, że są zapomnieni, tylko jednak wyprzedzili ich młodsi. Więc gwiazdy są również na Bittersweet Festiwalu. I tak spojrzałem w program, tegoroczny line-up, doszedłem do wniosku, że jutro jest najmocniejszy dzień, bo wyobraźcie sobie, że na jednej scenie jutro wystąpią Ciara, Robbie Williams i Major Lazer. No, mocniej się chyba nie da. Akurat koncert Ciary to jest ogłoszenie, które odpowiada na zapotrzebowanie tych, którzy wybierają się na Bittersweet Festival właśnie po wspomnianą nostalgię, no bo One to Step na przykład, czy Like a Boy, są największe hity kobiety, która była sensacją muzyki R&B połowy lat zerowych. Wróciła niedawno z nowym materiałem i rzeczywiście pewnie usłyszymy go również w Poznaniu. I to jest koncert, na który czekam, mimo że nie słuchałem jej nigdy nałogowo. To Robbie Williams, to wiadomo, o tym będziemy opowiadać. A teraz zajrzyjmy na Bittersweet Festival, ale nie 2026, tylko 2025. Mniej więcej o zachodzie słońca wtedy wystąpił zespół Hertz. Postanowiłem, że zagram wam teraz Wonderful Life w czyli Z i życzę wam dobrej zabawy, chociaż piosenka niełatwa, ale od tego wszystko się w ich karierze rozpoczęło.

Move, Flight Facilities i Drama w Chili Z. I to jedyna drama, jaka będzie. 21 minut i będzie 21. Czemu ja tak liczę ten czas? W piątek o tej porze w ogóle zegar nie ma żadnego znaczenia. Dajmy sobie chill out, dajmy sobie wolny, długi weekend, panie i panowie. No, trzeba tak delikatnie podejść do tego tematu. Bittersweet Festival z Chili Z, Park Cytadela w Poznaniu, właśnie tutaj nas znajdziecie, mocno zapraszamy, kto się wybiera do naszej festiwalowej strefy. Mamy prezenty, można wysyłać na przykład pocztówki, można wygrywać naklejki, można wygrywać ciastka z wróżbą, można wygrywać pomadki, wszystko to dla was przygotowaliśmy, więc jak najbardziej zapraszamy, a kto nie może tutaj być, to robimy wszystko, żeby wam przekazać to, co dzieje się właśnie w Poznaniu. W tym momencie chciałbym odesłać was na nasz profil na Instagramie Radio Podłoga, czyli Z. Nasze dwie Julki od social mediów robią wszystko, żebyście mogli zobaczyć, co tutaj się dzieje. Biegają pomiędzy scenami, są wszędzie i jest to niesamowite. Teraz chwalę je przez radio. Tak, dobrze państwo słyszeli. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jutrzejszy dzień i zwieńczenie całego tego festiwalu, bo ostatnia noc Bittera i spektakularny finał, który rozegra się pomiędzy dwoma scenami. Pierwsza scena to główna scena, main, tam Bitter Chopin Suite Chopin, czyli taka muzyczna podróż w wykonaniu Baza Astrala, międzynarodowej sławy pianistki Citong Wang, i do tego dołączą muzycy Filharmonii Poznańskiej, więc to będzie coś niesamowitego. Właśnie oni zagrają na przykład wspólny motyw Bittersweet Symphony, oczywiście The Verve, numer, który jeszcze dzisiaj pojawi się zresztą w Chili Z, i to będzie coś niesamowitego. A natomiast na drugiej scenie, w rotundzie PKO Banku Polskiego, będzie można posłuchać spotkania elektroniki, orkiestry i fortepianu w jednej opowieści. Będzie to piękne. Dlatego, że jak mówi Marcin Mackiewicz, menadżer, muzyka Chopina rzeczywiście stała się refrenem tego lata. Po jej obecności na największych stadionowych i festiwalowych wydarzeniach w Polsce przyszedł czas na wyjątkowy finał w Poznaniu. I to właśnie tutaj projekt Bitter Chopin Suite Chopin pokaże nam ten projekt, że ta sztuka wychodzi z ram. Zresztą na Bitterze to nie jest jedyna muzyka klasyczna,

się pojawia, bo na przykład poznański chór chłopięcy również na scenie. Jest to piękne, że obok Faithless pojawia się orkiestra Filharmonii Poznańskiej i oczywiście jest to niespotykane, ale o to chodzi, żeby się dać zaskoczyć. Na przykład wiem, że część słuchaczy dała się zaskoczyć Ricie Orze, która dosłownie kilka chwil temu skończyła swój koncert, więc może być inaczej. Zagrajmy teraz w Chili Z jej największy przebój, czyli Let You Love Me.

Vi to Bambino i pomiędzy w Chili Z piątkowy wieczór, Bittersweet Festival z Chili Z właśnie trwa, Park Cytadela tutaj nas znajdziecie i mocno was do tego zachęcam, że jeżeli wybieracie się o tej porze właśnie na teren festiwalu, to koniecznie bijcie do nas, zbijemy sobie piątkę, do tego mamy prezenty, więc jak najbardziej mocno się polecamy, ale kogo tutaj nie ma, to i tak przekazujemy wszystko, co się tutaj dzieje. No i właśnie, niedopatrzenie, wpadłem na to niedawno, żeby zagrać wam teraz piosenkę, która jest hymnem tego wydarzenia, no bo jak inaczej można nazwać Bittersweet Symphony. Pamiętacie grupę The Verve? To jest taki klasyk lat 90. Oni są jednymi z popularniejszych przedstawicieli tak zwanego Britpopu. Oczywiście Oasis to byli bogowie Britpopu, ale The Verve też zostawili swój ślad właśnie albumem z 97 roku Urban Hymns. Powiem wam, że ja zawsze chciałem iść tak jak Richard w teledysku do tego numeru i potrącać ramionami ludzi na ulicy. No, na szczęście nigdy się nie odważyłem, ale zawsze tak chciałem. Ale to wiadomo, każdy z nas ma takie pragnienia ukryte. The Verve, zagrajmy teraz w Chili Z, Bittersweet Symphony. Niech to będzie hymn tego, co dzieje się w Poznaniu, pięknym Poznaniu. Ja do was wrócę punktualnie o 21, a do tej jeszcze 10 minut.

0: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

0: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dobry wieczór. 21 minęła w piątek, 14 dzień sierpnia, czyli drugi dzień Bittersweet Festiwalu i z Poznania właśnie nadajemy. Specjalny festiwalowy program. Jesteśmy w naszej radiowej, festiwalowej strefie. Ludzie siedzący na leżakach, widzę, teraz popijają co nieco. Do tego mamy koło przyjemności, takie nazywamy, bo można sobie wylosować, a raczej wykręcić nagrody. Więc jak najbardziej polecamy naszą strefę do chillowania, do odpoczywania, ale i do zabawy. Zwłaszcza, że tuż obok znajdziecie strefę Silent Disco. Właśnie spoglądam na ludzi, którzy bujają się w rytm muzyki, której ja nie słyszę, no bo wiadomo, że jest silent. Mają słuchawki, tańczą, bawią się wspaniale i tak naprawdę czuję, że tutaj jest coraz więcej ludzi z minutę na minutę i nie ma co się dziwić, bo minutę temu, czyli właśnie teraz właściwie, swój występ na głównej scenie tego festiwalu zaczyna Tom Odell. Zażartowałem sobie dzisiaj przy śniadaniu, że to model wzorowy, wokalistę model i rzeczywiście się przyjęło. To model teraz na głównej scenie o 23 jeszcze dzisiaj, 21 Pilots, i to jest, mam wrażenie, zespół, na który większość dzisiaj czeka. To jest taki creme de la creme, patrząc na koszulki uczestników. I jak wczoraj mieliśmy fanów Gorillaz, to dzisiaj mamy fanów 21 Pilots. I to też będzie coś. Zapraszam, razem jesteśmy jeszcze przez godzinę z Poznania właśnie. I żeby było tak festiwalowo, zagram wam teraz Dua Lipę w specjalnej wersji piosenki Illusion live. Prosto z Royal Albert Hall z orkiestrą. To będzie piękne. Gramy w piątek w Chili Z.

0: Super, Shy, Keep It Rising, czyli Zed, jak obiecała, tak zrobiła i przyprowadziła nie tylko siebie, prima doma Dominika Kontrowicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jezu, ile energii.
1: Bo jestem tuż po koncercie, dobra, ale nie jestem tu sama,
0: właśnie,
1: bo też...
0: Tak. Robert Konecki, tutaj podcast, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Byliście na koncercie, razem byliście?
1: Owszem.
0: Jak było? Proszę o relację teraz, reporterską.
1: Najpierw ty powiedz, a później ja trochę.
0: Tak, jak ci się, Robert, podobało?
2: Bardzo. Jeszcze jestem nabuzowany, bo emocje nie opadły. No, Chet był Chetem. Bardzo mnie urzekł jego minimalizm w graniu i to, że on jest prawdziwym muzykiem, był oddany graniu. Trochę było tak, że nie zwracał uwagi, miałem wrażenie, na widownię, tylko był w tym swoim graniu.
0: W tym szale.
2: Tak, w tym szale. No, trzymał poziom.
0: Dominika?
1: Dużo improwizacji było, takiej jazzowej.
0: Coś, co lubimy.
1: Coś, co lubimy. Aranżacje były zupełnie inne niż na płycie, ale dalej dobre, więc wielki plus za to. Wspaniali muzycy z nim na scenie. Wspaniały saksofonista, który później grał na perkusji. On sam grał na gitarze, później na pianinie. No, kawał dobrej instrumentalnej muzy, plus taka nonszalancja australijska, taki luz, ale profesjonalizm, no coś pięknego. I jeszcze dodam, że Chet Faker na żywo brzmi dokładnie tak jak na nagraniach, śpiewa czysto, pięknie, no... To jest jeden z piękniejszych koncertów zdecydowanie tego roku.
0: Tego roku? Myślałam, że powiesz festiwalu.
1: Ja robię ranking, i jest chyba na czwartym miejscu, może na trzecim. Nie, na czwartym.
0: To jest na gorąco, uważaj.
1: To jest na gorąco, jesteśmy nabuzowani z Robertem, przyszliśmy od razu do was podzielić się wrażeniami, no i trochę jesteśmy tacy podnieceni.
0: Czyli jest Sweet, a Bitter też, bo gorzko, bo się skończyło.
1: Ale będzie jeszcze dużo dobrego kontentu muzycznego nas czeka, no.
0: Czy po czacie można iść na Toma Odela, który gra od 15 minut, Robert? Czy to będzie zbyt, no, niepasujące do siebie?
2: Szczerze mówiąc, nie znam klimatu Toma Odela. Czy to jest pozytywny klimat?
0: No, to jest takie romantyczne, balladowe granie bardziej.
2: To myślę, że po trzecie to będzie naturalne przejście. Także myślę, że zdecydowanie można zrobić jedno po drugim.
0: Rozumiem. Bawcie się dobrze. Czy Robert jeszcze na co dzisiaj?
2: No, czekamy wszyscy na 21 Pilots i ich słynne...
0: Stressed Out.
2: Tak jest.
0: No. I Ride.
1: Ja nie czekam.
0: Bo ty nie znasz.
1: Nie.
0: Dobra, zagrajmy Chet Faker teraz, a wam dobrej zabawy życzę.
1: Dzięki.
2: Dzięki.

ale sobie Poznań to zaśpiewa za mniej więcej pół godziny pewnie pod główną sceną. Another Love to Model, czyli Z. Bardzo się nam nastrojowo w piątkowy wieczór zrobiło, ale no takie sytuacje też są, że Another Love jest jednak potrzebna. Wtedy trzeba po prostu się temu poddać i z tym nie walczyć na przykład. No ale to takie moje rozmyślania na piątek. Przepraszam Państwa za to. Festiwalowy klimat teraz. Piątek z Chili Z, Bittersweet Festival, druga edycja tego wydarzenia trwa. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę również na te mniejsze sceny, bo oczywiście Bittersweet nie samą wielką, główną, widowiskową sceną stoi, tylko czasami warto zajrzeć gdzieniegdzie w Parku Cytadela, gdzieś skręcić, odbić i być może traficie do miejsca, którego się nie spodziewacie. Tak na przykład dzisiaj wpadłem na rzeźbę Magdaleny Abakanowicz na środku parku i zrobiła ona na mnie wielkie wrażenie. Tego się w ogóle nie spodziewałem w tym miejscu, a zwłaszcza podczas festiwalu, a tutaj proszę bardzo i to cieszy. Jutro bardzo taneczne i bardzo mocne zakończenie tego festiwalu. Mówiłem Wam już o projekcie Bitter Chopin, Sweet Chopin. To Filharmonia Poznańska, pianistka czy Bas Astral na głównej scenie. To będzie coś, ale jeszcze przed Bitter Chopin i Sweet Chopin pojawią się oni, Fadeless, czyli legenda muzyki elektronicznej. Dlatego nie może być inaczej. Zagrajmy teraz jeden z lżejszych ich utworów, czyli Miss You Less, See You Soon. Zagrajmy w Chili Z. Piątek mamy i poza Another Love brzmi on również tanecznie, jak słychać.

Empire of the Sun w specjalnym remiksie Adama Tena. Adam Ten tak zremiksował. Miałem tak poprawnie odmienić jednak. Czyli Z, oczywiście. Bittersweet Festival, druga edycja trwa dzień drugi. Empire of the Sun również nieprzypadkowo, ponieważ rok temu o tej porze bujaliśmy się do ich muzyki właśnie tutaj w Parku Cytadela. To właśnie oni byli gwiazdą któregoś dnia tego festiwalu właśnie. W 2005 roku cały świat czuł się dobrze, nie mieliśmy problemów, nie znaliśmy pandemii, nie było wojny, nie było AI, nie było internetu wszechobecnego i wszędzie, nie było telefonów i wtedy cały świat bawił się do Feel Good, oczywiście zespołu Gorillaz. Po 21 latach okazało się, że ta piosenka wciąż działa i dzięki niej czujemy się dobrze i czuliśmy się dobrze wczoraj, ponieważ Gorillaz zamknęli wczoraj właśnie główną scenę Bittersweet Festivalu i Cytadela dosłownie pękała w szwach. Najwięksi fani czekali pod barierkami na swój ulubiony zespół już dzień wcześniej, tylko pod barierkami przed wejściem. To jest tak zwane kolejkowanie, to jest coś, czego ja nie rozumiem, nie powinienem może mówić, że fani przychodzą dzień, a nawet dwa dni wcześniej, tak jak miało to miejsce na przykład rok temu podczas koncertów Taylor Swift na Stadionie Narodowym. No tamto kolejkowanie to się zaczęło kilka dni przed i oni tam rozkładają sobie całe miasteczko z namiotów, po prostu śpią, żyją, żeby być jak najbliżej swojej ulubionej albo ulubionego artysty. Szanuję, ale nie rozumiem, nie muszę, może jestem stary, nie. W każdym razie, dzisiaj to samo się działo przy okazji 21 Pilots, również kolejka fanów, kiedy wychodziłem wczoraj już widziałem, że ustawiała się na kolejny dzień. Takie są czasy, panie i panowie. Jak będzie na 21 Pilots? Przekonamy się po 23, bo właśnie wtedy oni śpiewają w tym momencie to model na głównej scenie. No i oczywiście Parcels na nich też mamy, tyle że oni na trochę mniejszej. Czyli teraz Carlita i Sophie Tucker, Manhattan, później Role Model. Tak wam gramy w piątkowy wieczór. Jeżeli czas ma dla kogoś znaczenie, mamy 18 minut przed 22.

0: Roll Model w Chili Z. 11 minut i będzie 22 w piątkowy wieczór. Bittersweet Festival trwa. Jeszcze raz chciałbym was mocno zachęcić, żebyście zajrzeli na instagramowy profil Chili Z. Jeszcze raz chciałbym pochwalić nasze dziewczyny od tak zwanych sociali, czyli nasze dwie Julki, które... No Julka akurat siedzi jedna obok mnie. Boli cię noga? No powiedz coś. Ja nie powiem. Ona się wstydzi. Ona jest od internetu, nie od radia. W każdym razie, mocno polecam. Tam możecie zobaczyć to, o czym wam opowiadamy na antenie. Radio Podłoga, czyli Z, tak nas znajdziecie i tam jeszcze więcej treści bardzo interesujących. A ode mnie to by było na tyle na dzisiaj, ale wrócę tutaj jutro. Dzisiaj idę przeżywać kolejne festiwalowe emocje, m.in. 21 Pilots, a na jednej scenie znaleźliśmy również Junior Jacka, tak, tego od Stupid Disco, i to też będzie na pewno bardzo przyjemne. Więc my się słyszymy jutro. Bardzo dziękuję Tomkowi, który jest w studiu na Żurawiej w Warszawie. Dziękuję naszym technikom z wozu transmisyjnego i życzę wam spokojnej nocy. A kto się bawi, to niech się bawi najlepiej na świecie. Ode mnie na koniec projekt The Sofer i ich wersja wielkiego przeboju Broński Beat, Small Town Boy, Jakub Lachowicz. Dziękuję. Do usłyszenia jutro. Dobranoc.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.

0: reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się na chillout.